0: ten
1: Radio Impuls.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.
3: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Radio Impuls. Dziś czwartek, to 15 dzień października, na zegarach godzina 6, a przed nami wiadomości.
1: Większa elastyczność w ochronie granic, utrzymanie ich ochrony jako priorytetu unijnej polityki migracyjnej i zaostrzenie polityki wizowej wobec Rosjan. To trzy postulaty polskich władz na szczyt Unii Europejskiej w Brukseli. Ten rozpoczyna się już dziś. W faktach z nami Katarzyna Szymańska-Borginą o tym, co konkretnie Polska chce uzyskać na szczycie Unii.
2: Warszawa chce, by we wnioskach końcowych ze szczytu znalazł się zapis o uwzględnianiu różnych rodzajów presji migracyjnej na granicach Unii. W Ceucie napływ migrantów był nagły i gwałtowny, a na granicy z Białorusią presja jest permanentna. Polska zabiega też o elastyczne reagowanie w sytuacjach kryzysowych, w tym możliwość zawieszania prawa do azylu podczas siłowego szturmu na granicę. Chce również utrzymania ochrony granic jako priorytetu Unii oraz zaostrzenia polityki wizowej wobec Rosjan, w tym zakazu wjazdu dla byłych i obecnych rosyjskich żołnierzy.
1: W Londynie tymczasem Wołodymyr Zełenski spotkał się z brytyjskim premierem Andym Burnhamem. O znaczeniu tych rozmów Bogdan Frymorgan.
3: Rzadko zagraniczni dygnitarze przyjmowani są z wojskowymi honorami na Downing Street, ale dla prezydenta Zełenskiego zrobiono wyjątek. Serdeczny uścisk dłoni pod czujnym okiem królewskich gwardzistów narzucił ton temu spotkaniu. Wołodymyr Zełenski nie opuści Wielkiej Brytanii z pustymi rękami. Do Ukrainy trafi kolejna partia pocisków przeciwrakietowych, a także przyspieszone zostaną obiecane już dostawy dronów. Premier Andy Burnham, zachowując dyplomatyczną ostrożność, zaznaczył, że będzie starał się odbudowywać mosty zburzone między Waszyngtonem a Kijowem. Oprócz niesienia bezpośredniej pomocy Ukrainie, taka zawsze była rola brytyjskiej administracji od początku tego konfliktu.
1: Są zarzuty dla pięciu osób związanych z ZOO w Łącznej na Dolnym Śląsku. Prokuratura w Wałbrzychu podejrzewa właścicieli ogrodu o znęcanie się nad zwierzętami, doprowadzenie ich do niedożywienia, cierpienia, a nawet śmierci. Z tymi oskarżeniami nie zgadzają się okoliczni mieszkańcy i pracownicy ZOO, którzy utrudniali służbom wywożenie zwierząt do nowych ośrodków.
0: To będzie kolejny jesienny dzień. Im dalej na południowy wschód, tym większe prawdopodobieństwo, że jakieś słabe opady deszczu się pojawią. Patrzę, że w tej chwili najcieplej na wybrzeżu zachodniopomorskie, Kołobrzeg, a także Ustka, to już Pomorze. 12,4 stopnia. Zazdrościmy troszeczkę. Jelenia Góra z kolei, tam nieco ponad 2 stopnie. U nas też wynik jednocyfrowy. W ciągu dnia jednak pojawi się dwucyfrowy wynik. No może niezbyt jakoś imponujący, ale nawet 12-13 stopni zapowiadają fachowcy od Aury. Biometr też będzie się pogarszał im dalej na południowy wschód.
4: W Radio Impuls czas na podsumowanie wiadomości lokalnych. Oto tematy, które mieliśmy dla Was w środę, 14 października. A zaczynamy od informacji o wypadku przy pracy w późny wtorkowy wieczór przed godziną 22 do zakładu przy ulicy Rokickiej w Stężycy. Wezwano służby, ponieważ kobieta utknęła w maszynie do cięcia warzyw. Zanim na miejsce dotarli lokalni strażacy, inni pracownicy zdołali ją uwolnić. Kobieta doznała urazu dłoni i została przekazana pod opiekę ratowników medycznych. W działaniach uczestniczyli strażacy z jednostek OSP Stężyca i Dęblin Masów, ratownicy medyczni oraz policjanci. Trwa ustalanie okoliczności, w jakich doszło do tego wypadku. Natomiast w Puławach we wtorkowe przedpołudnie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń Juvenis Forti. Otrzymały je trzy uczennice szkoły podstawowej nr 11 w Puławach: Zofia Lalak, Bianka Lalak i Oliwia Mrozek, za to, że wykazały się odwagą i opanowaniem, udzielając pomocy kobiecie z silnym krwotokiem. O tym, jak dokładnie wyglądała ta sytuacja, opowiedziała nam jedna z uczennic, Zofia Lalak.
5: To było 21 czerwca tego roku, przed zakończeniem roku szkolnego parę dni. I wraz z Bianką, z siostrą i z koleżanką Oliwią Mrozek poszłyśmy się spotkać ze znajomymi na Błonie do takiego parku niedaleko szkoły. W drodze spotkałyśmy panią, która krwawiła z nogi i zapytałyśmy się jej o pomoc. Pani powiedziała, że nie potrzebuje pomocy, ale i tak jej pomogłyśmy. Powiedzieliśmy, że potrzebuje po prostu tej pomocy. Pani krwawiła z nogi, opowiedziała nam, że pękł jej żylak już teraz drugi raz i odczepiły się strupek od tego żylaka, bo jechała jechała rowerem i nie zabezpieczyła go bandażem. Pani miała bandaż swój i zabandażowałam pani, żeby ucisnąć tą ranę tego żelaka, żeby nie krwawiła z nogi, zacisnęłam jej tym bandażem. Następnie zadzwoniłyśmy na pogotowie, na 112. Pani dyspozytorka przełączyła mnie z pogotowiem i pan z pogotowia udzielił mi instruktażu. Miałyśmy wziąć monetę 2- albo 5-złotową najlepiej i uciskać miejsce rany przez gazę. Uciskałam do czasu przyjazdu karetki i się dobrze skończyło i do tej pory trzymam monetę na studia medyczne. To taki mój, że tak powiem, wyznacznik będzie, że to jest to, że od 8 roku życia planuję tę medycynę i że to był taki moment, że to ma się stać, po prostu, że to się po coś stało.
4: Współcześnie bardzo dużo mówi się o tak zwanej znieczulicy. Dlaczego więc uczennice zostały z poszkodowaną kobietą do przyjazdu karetki? Kontynuuje Zofia Lalak.
5: Mama nas bardzo uczulała zawsze na krzywdę ludzką, że trzeba pomagać. Na znieczulicę nas bardzo społeczeństwa zraziła, że trzeba pomagać po prostu, udzielać tej pomocy. A tak i intuicyjnie z życia też wiedziałam, że no trzeba zatrzymać to krwawienie, żeby pani się też nie wykrwawiła.
4: Postawa uczennic to także powód do dumy dla ich nauczycieli, mówi Monika Mocarska, dyrektor szkoły podstawowej nr 11 w Puławach.
6: Cieszę się bardzo, że tak się zachowały, że nie poszły na marne i starania rodziców w wychowaniu, i starania szkoły. Mam nadzieję, że będą następni, którzy będą naśladować swoje koleżanki. Jest to dla nas takie po prostu pocieszenie, myślę w ogóle dla nas, jako dla społeczeństwa, że tacy ludzie się znajdują, że to, o czym ciągle się mówi, że jest taka znieczulica społeczna, nie znajduje tutaj potwierdzenia, że są ludzie, którzy po prostu potrafią pomóc.
4: Jak się okazuje, to nie pierwsze odznaczenie Juvenis Forti, jakie otrzymali uczniowie tej placówki.
6: Sytuacja dotycząca pomocy innym osobom nie zdarzyła się w naszej szkole po raz pierwszy. Kilka lat temu mieliśmy podobną sytuację, tylko wtedy odbyło się to w zaciszu domowym. Jedna z naszych uczennic pomogła swojej mamie. Jej pomoc, jej wezwanie karetki zostało ocenione bardzo wysoko. Również była odznaczana, tylko wtedy nie odbywało się to na terenie szkoły, tylko została zaproszona do Lublina i ja wtedy też rozmawiałam z osobami, które oceniały, w jaki sposób ona to zrobiła i to było małe dziecko i oceniono właśnie jej postawę jako bardzo dojrzałą, taką, która odniosła duży skutek.
4: Dyrektor Monika Mocarska zdradza też, w jaki sposób Puławska jedenastka edukuje uczniów na temat pomagania innym.
6: Staramy się na zajęciach, na godzinach wychowawczych rozmawiać na takie tematy. Rozmawiamy z uczniami, przeprowadzamy różne zajęcia, wspieramy się tutaj różnymi zewnętrznymi takimi akcjami. Po prostu chcemy, żeby nasi uczniowie oprócz tego, żeby mieli to gdzieś zakodowane w sercu, to żeby mieli też po prostu wiedzę na ten temat, więc szkoła tutaj stara się jak tylko może wykorzystywać wszelkie możliwości w tym zakresie.
4: Medal Juvenis Forti przyznawany jest przez komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Może zostać nadany dzieciom i młodzieży do 18 roku życia. O szczegółach mówi starszy brygadier Krzysztof Morawski, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Puławach.
7: Dowiedzieliśmy się o takiej sytuacji, która miała miejsce i to jest właśnie doskonała okazja, żeby wystąpić z wnioskiem do komendanta głównego, który ustanowił specjalne odznaczenie, takie, które właśnie jest pewną nagrodą, podkreśleniem pozytywnych postaw, bo to właśnie o postawę chodzi. Kiedy ludzie z dobrej woli, w okolicznościach, które niekiedy przerażają, są okazją do tego, żeby podjąć działania i uratować komuś życie. I to właśnie odznaczenie jest nagrodą dla takich osób, wyróżnieniem.
4: Służby dbają też o to, by jak najwięcej osób wiedziało o podstawowych zasadach udzielania pomocy w nagłych sytuacjach.
7: Państwowa Straż Pożarna od wielu lat już uczestniczy w procesie edukacji. Tutaj każdą okoliczność wykorzystujemy do tego, mówimy. To nie tylko Państwowa Straż Pożarna. Dzisiaj wiele takich tematów jest wykorzystywanych na szerzenie właśnie takich bardzo pozytywnych postaw. Z pierwszą pomocą od wielu lat tutaj mamy swoją taką ofertę edukacyjną, gdzie właśnie staramy się te takie dobre wzorce przedstawić, ale to jest szeroki zakres różnych instytucji, różnych służb, które właśnie takie elementy przedstawiają.
4: A czy często w naszym regionie zdarzają się sytuacje, które można nagrodzić medalem Juvenis Forti?
7: Myślę, że w odniesieniu do tych trzech dziewcząt, które zostaną uhonorowane tym odznaczeniem, jest niewiele. Tutaj zbiegło się kilka rzeczy. To są dobre praktyki, wiedza, nie tylko teoria. Wiedza, która w pewnym momencie jest motorem do tego, żeby nie bać się podjąć działania. Właśnie to jest główną przyczyną. Czasami jesteśmy przygotowani do czegoś teoretycznie, ale niestety przychodzi taka sytuacja, jest bariera i boimy się podjąć tych działań, które są bardzo istotne.
4: Komendant powiatowy PSP w Puławach, starszy brygadier Krzysztof Morawski, podkreśla, że uczennice puławskiej jedenastki dały przykład godny naśladowania.
7: Te trzy dziewczynki okazały się bardzo odważne, wykorzystały teorię i przystąpiły do działania. Z oceny specjalistów, bo to jest ocena ratowników medycznych, te działania z pewnością przyczyniły się do uratowania tej osoby, której udzielały pomocy.
4: Słuchacie podsumowania wiadomości Radia Impuls, a teraz przenosimy się do powiatu zwoleńskiego, gdzie służby zwracają uwagę na nowe zagrożenie. Powiatowy lekarz weterynarii w Zwoleniu ostrzega przed grypą ptaków. Ostrożność powinni zachować nie tylko hodowcy, stosując zasady bioasekuracji, ale też ci, którzy w plenerze natrafią na ciała martwych dzikich ptaków. Takie przypadki należy zgłaszać odpowiednim służbom, które sprawdzą, czy zwierzę mogło być zakażone. Jesienna migracja dzikiego ptactwa sprzyja rozprzestrzenianiu się grypy ptaków, a zagrożenie dotyczy nie tylko dużych ferm, ale również przydomowych hodowli drobiu. A lubelscy plantatorzy chmielu mają jeszcze kilka dni na zgłoszenie strat po tegorocznych upałach. Ministerstwo Rolnictwa umożliwiło składanie oświadczeń, na podstawie których specjalne komisje oszacują szkody. Złożenie wniosku to pierwszy krok do ubiegania się o pomoc finansową, ale jej przyznanie nie jest automatyczne. Trzeba też pamiętać, że na tę samą powierzchnię uprawy można skorzystać tylko z jednej formy wsparcia związanej z tegorocznymi zjawiskami pogodowymi. Terminy składania zgłoszeń ustalają poszczególne samorządy. Do wtorku 20 października oświadczenia przyjmują urzędy w Puławach, Kazimierzu Dolnym, Karczmiskach, Wilkowie i Łaziskach. Z kolei do czwartku 22 października dokumenty można składać w Nałęczowie, Kurowie i Poniatowej. I jeszcze informacje dla kierowców. Kierowcy w Baranowie mogą już korzystać z dwóch wyremontowanych ulic. Prace na ulicach Powstania Styczniowego oraz Generała Kruka Heidenreicha dobiegły końca, a nowe nawierzchnie są gotowe do użytku. Łącznie ułożono prawie 570 metrów asfaltu, utwardzono również pobocza i zamontowano nowe oznakowanie. Kierowcy powinni jednak pamiętać o ograniczeniu prędkości. Na obu ulicach obowiązuje limit do 40 km na godzinę. Natomiast w Karczmiskach Pierwszych rozpoczął się remont mostu i z tego powodu zmieniła się lokalna organizacja ruchu. Ulica Centralna jest teraz drogą bez przejazdu. Nie można z niej wyjechać na skrzyżowanie z ulicą Opolską. Jednak w przeciwnym kierunku ruch pozostaje możliwy. Z Opolskiej można skręcić w Centralną, m.in. po to, żeby dojechać do żłobka. Na trasie jest już zamontowane tymczasowe oznakowanie. Władze gminy proszą, żeby się do niego stosować i zachować szczególną ostrożność. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, remont mostu na drodze wojewódzkiej numer 824 ma się zakończyć jeszcze w tym roku, 21 grudnia. W tym podsumowaniu wiadomości Radia Impuls to już wszystko. Do usłyszenia.
0: Witajcie w ten jesienny czas. Zapraszam na nasze poranne spotkanie z muzyką wybraną dla Ciebie. Marek Moc, serdeczny dzień dobry dla wszystkich.
8: Radio Impuls.

0: Sofia.
1: Rozpoczął się kolejny piękny dzień. To czwartek, 15 dzień października. Cóż tam kalendarze nam przynoszą? Zaczniemy od świąt nietypowych. Jest Światowy Dzień Mycia Rąk. Ten powinien być codziennie, a nawet dwa razy dziennie, a może nawet częściej. Jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, mamy Międzynarodowy Dzień Mediacji, Światowy Dzień Białej Laski, Dzień Dziecka Utraconego, a także Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. Jest również Święto Wojsk Radiotechnicznych. A do grona świętujących na pewno dołączą dzisiejsi solenizanci na liście: Jadwiga, Teresa, Bruno, Leonard, Brunon, Roger, Tekla, Sewer, Filipa, Drogosław i Teodoryk. Wszystkiego dobrego. Słońce jeszcze gdzieś tam dopiero się przewraca na drugi bok, no i zacznie też szybko zachodzić, całkiem grubo przed godziną 18. Dni coraz krótsze, ale do tego najkrótszego jeszcze nam brakuje. Niestety albo stety.
2: Radio Impuls.
3: Reklama. Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Po reklamie.
1: Na Lubelszczyźnie dzisiaj na ogół pochmurno, do tego pojawiać się będą przelotne opady deszczu, po południu trochę przejaśnień i rozpogodzeń. Jutrzejszy poranek, niewykluczone, że pojawią się mgły i zamglenia. Na pewno sobotni poranek i przedpołudnie mają być pod znakiem mgieł, takich jesiennych, wiecie. 12 stopni w Puławach dzisiaj, jutro stopni 11, no i chyba nic więcej do końca tygodnia na tych termometrach się nie pojawi.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Przeglądając dzisiejszą listę świąt nietypowych, natrafiłem na coś takiego jak Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. Dlaczego? Tym bardziej, że to święto uchwalone przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2007 roku. No i oficjalna przyczyna brzmi tak. Ma podkreślać, jak ważną i odpowiedzialną rolę odgrywają kobiety w rozwoju obszarów wiejskich, bo w wielu miejscach na ziemi to one bowiem zapewniają pożywienie i środki do życia swoim rodzinom. Koniec cytatu. Drogie panie, gdziekolwiek mieszkacie i drodzy panowie, warto sobie pomagać. Warto. W każdej, najdrobniejszej nawet domowej sprawie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka. A do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Oraz wszystkie chłodzone krewetki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Czy dzisiejszy poranek należeć będzie do Maji Chwalińskiej? Czy dzisiejsze popołudnie należeć będzie do Igi Świątek? Nasze tenisiński w dalekich Chinach walczą o kolejne punkty, a nasi dziennikarze sprawdzają, co ważnego dzieje się wokół nas. Raport w naszych wiadomościach. Te startują, te najbliższe, już punktualnie o godzinie 7.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt,

0: Lidl, to się opłaca.
1: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
2: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
3: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
0: Po reklamie.
4: Dziś czwartek, to 15 dzień października. Na zegarach godzina 7, a przed nami wiadomości.
5: W Radiu Impuls przechodzimy do wiadomości. Joanna Mielimonka, zapraszam. Policjanci z Lublina zatrzymali mężczyznę odpowiedzialnego za uszkodzenie szyb w mieszkaniach przy ulicy Krętej. Sprawa miała charakter rozwojowy, a o tym, kiedy doszło do pierwszego zdarzenia, mówi sierżant Jagoda Jawor z zespołu prasowego lubelskiej policji.
6: Do pierwszego zdarzenia doszło w sierpniu tego roku. Mieszkaniec ulicy Krętej w Lublinie poinformował, że ktoś ostrzelał jego okna balkonowe. Ujawniono na nich 5 odprysków po śrucie. Do kolejnego takiego zdarzenia doszło na początku września. Tym razem została uszkodzona zewnętrzna szyba w mieszkaniu. Właściciel tego mieszkania na swoim balkonie znalazł metalową kulkę, która mogła spowodować to zniszczenie. Mieszkańcom obu mieszkań nic się nie stało. Łączne straty oszacowano na 4,5 tysiąca.
5: Funkcjonariusze ustalili, że za uszkodzenia odpowiada ten sam mężczyzna. W jego domu znaleźli wiatrówkę i metalowe kulki. 43-latek przyznał się do winy i usłyszał zarzuty uszkodzenia mienia. Grozi mu do 5 lat więzienia.
1: Twoje sprawy.
5: W porannych wiadomościach Radia Impuls przenosimy się teraz do gminy Karczmiska, gdzie trwa modernizacja lokalnych ujęć wody. Na dziś zaplanowano pracę przy hydroforni w Uściążu i wymianę odcinka rurociągu. Z tego powodu szykuje się 4-godzinna przerwa w dostawie bieżącej wody do miejscowości Uściąż, Czerwone Łąki, Mieczysławka, Jaworce, Zagajdzie, Uściąż, Kolonia i Kolonia Regów. Te utrudnienia potrwają od 10 do 14, więc jeszcze jest czas, aby zrobić sobie zapasy wody. A co zrobić w sytuacji, gdy zawiodą telefoniczne i internetowe sposoby łączności? Taką wiedzę ma Puławska Grupa Krótkofalowców i jeszcze w tym miesiącu przekaże ją puławianom. Więcej szczegółów na temat projektu Sygnał Nadziei zna Weronika Szydłowska. Powiedz, jak będą wyglądały te zajęcia.
7: Dzień dobry. Te szkolenia mają pokazać, że nawet gdy smartfon okaże się bezużyteczny, nadal można skutecznie wykorzystać inne przedmioty. Uczestnicy będą używać ogólnodostępnych urządzeń radiowych, które nie wymagają żadnych licencji ani pozwoleń, a dowiedzą się, jak prawidłowo prowadzić nasłuch, jak rozmawiać w eterze albo jak w razie potrzeby szybko skonfigurować taki sprzęt. Zajęcia odbędą się w 3 turach 17, 22 i 24 października w budynku Obserwatorium Astronomicznego w Puławach.
5: Dodajmy, że trwają elektroniczne zapisy, a potrzebne linki mamy w naszym portalu radioimpuls.pl. Na razie zostawiamy region. W porannych wiadomościach z kraju i ze świata nowa odsłona sporu o Trybunał Konstytucyjny. Podsumujemy wczorajsze wydarzenia. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
8: Spór o sędziów Trybunału Konstytucyjnego nadal nie rozstrzygnięty. Do orzekania nie został dopuszczony kolejny z sędziów, wybrany przed miesiącem przez Sejm, były minister Maciej Berek.
9: Jak zwraca uwagę nasz dziennikarz, złożone przez niego ślubowanie nie poprawiło jego sytuacji. Wręcz przeciwnie, przed wjazdem Berka i innych sędziów na teren Trybunału doszło wczoraj do przepychanek policji z protestującymi i przedstawicielami środowisk prawicowych. O szczegółach Tomasz Skory.
10: Problem z jego wygłoszoną rano w Sejmie przysięgą był dokładnie taki sam, jak w wypadku 4 innych sędziów.
11: Maciej Berek. Składam wobec prezydenta ślubowanie.
10: Mówił sędzia i nieobecny na uroczystości prezydent reagował natychmiast.
12: Nie wiem, przed kim przysięgał pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. A jeśli nie dokonał tej formalności, to z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
10: Jeśli Berek nie jest sędzią, to prezes Trybunału Konstytucyjnego nie przyjął go do pracy. A o tym, że po rozmowie doszło nawet do naruszenia nietykalności cielesnej Berka, miał on donieść wnieść do prokuratury na prezesa Święczkowskiego.
8: Paliwa w czwartek znów powyżej 7,8 zł za litr, zgodnie z ostatnim obwieszczeniem ministra energii.
9: Litr benzyny 95 o grosz powyżej złotych 7. Olej napędowy 8,05 zł za litr. Ceny maksymalne benzyny są zatem niższe niż wczoraj, wyższe natomiast dla diesla. Rozpędzeni za to piłkarze Aston Villa w Lidze Mistrzów pokonali Fenerbahce Stambuł 6-0, a nawet tureckim komentatorom udzieliła się ta boiskowa niemoc.
13: Jackson!
9: Dwie bramki Nicolasa Jacksona, a w drużynie z Birmingham na boisku Matty Cash.
8: Szlagier City kontra PSG.
9: Manchester City u siebie na oczach byłego trenera Pepa Guardioli przegrał z Paris Saint-Germain 2-4.
8: Real Madryt, choć do 82 minuty przegrywał, z Rzymu wyjeżdża ze zwycięstwem.
9: 4-3 pokonana Roma. Decydującą bramkę zdobył były piłkarz tej drużyny Antonio Rüdiger.
14: The former Roma man.
9: Rzym zawiedziony, bo w tym meczu Roma jeszcze 8 minut przed końcem regulaminowego czasu prowadziła 3-1.
4: Na Lubelszczyźnie dzisiaj na ogół pochmurno, do tego pojawiać się będą przelotne opady deszczu. Po południu trochę przejaśnień i rozpogodzeń. Jutrzejszy poranek, niewykluczone, że pojawią się mgły i zamglenia. Na pewno sobotni poranek i przedpołudnie mają być pod znakiem mgieł, takich jesiennych, wiecie. 12 stopni w Puławach dzisiaj, jutro stopni 11, no i chyba nic więcej do końca tygodnia na tych termometrach się nie pojawi.
5: Dzień dobry w czwartek.
4: Ewelina już dołączyła, w takim razie rozpoczynamy.
5: Kawa i muzyka, taki zestaw jest idealny na poranny rozruch. Jeszcze raz, dzień dobry i gramy.
1: Radio Impuls.
0: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: czwartkowy poranek, a my zaglądamy do horoskopu.
1: Na początek zodiakalne bliźnięta tutaj. Ktoś podsunie ci pomysł, dzięki któremu łatwiej uporasz się z zaległą sprawą, a wieczorem odłóż telefon. Najciekawsza rozmowa może czekać tuż obok.
0: Strzelec, dziś nadarza się okazja, żeby spróbować czegoś nowego, choć początkowo znajdziesz kilka powodów, żeby odmówić. Daj się namówić. Dobrze mieć potem do opowiedzenia coś więcej niż praca, dom, zakupy.
1: Byku, w pracy przyda się twoje spokojne podejście, zwłaszcza gdy inni zaczną niepotrzebnie się spieszyć. Po południu ktoś bliski chętnie spędzi z tobą czas. Wystarczy zaproponować wspólną kawę.
2: Radio Impuls.
3: Let's go, girls.

0: Tak wam pięknie gramy w czwartkowy poranek.
1: Znacie nas już trochę, my lubimy was czasem zapytać, czy też tak macie? A że dziś Światowy Dzień Mycia Rąk, to od razu przypomina mi się taki domowy dialog. Ręce umyte? Umyte. A mydłem? Człowiek wracał do łazienki. Też tak macie? Też tak mieliście?
0: Tak, samo odkręcenie kranu jeszcze się nie liczy, nawet jeśli ktoś w kuchni słyszał, że woda leciała.
1: A bywało, że więcej czasu zajmowało później przekonywanie mamy niż porządne umycie rąk, prawda?
0: Dlatego dziś przypominamy woda, mydło i dokładne mycie. Przed jedzeniem, po powrocie do domu i tak dalej, i tak dalej.
1: I to tyle, jeśli chodzi o tematy z życia wzięte. Za chwilę wracamy do mózgi.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: To nie moje, to też nie moje i to też.
6: Ej, a może byś w końcu coś przymierzyła?
5: To ja przymierzę się do zysku. Wybieram Alior Mobile, bo tam mam więcej, a nie mniej więcej.
6: Więcej?
5: Nawet do 5,5%.
7: Ty też przymierz się do zysku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w Alior Mobile i zyskaj do 5,5% w skali roku na 3 miesiące dla kwoty do 50 tysięcy złotych.
5: I miej bank do życia po swojemu.

0: stycznia 2027.
1: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
3: O reklamie.
4: W Puławach dzisiaj do 12 stopni, zresztą w całym regionie tak ma być. 11 jutro i 11-12 w sobotę. Podobna temperatura również w niedzielę. No i tak to w miarę stabilnie jest, jeśli chodzi o temperaturę. Dzisiaj jednak warto mieć parasole przy sobie, bo przelotne opady deszczu też będą się pojawiały. Ostrzegają fachowcy od pogody.
5: Słuchasz Radia Impuls.

0: To czwartkowy poranek z Radiem Impuls.
1: Puławy, festiwal książki. Planujemy z wami dzień, podpowiadamy o 9 w Mediatece. Marcin Pałasz spotka się z dziećmi o 11. Grzegorz Kachura zabierze młodzież na Kubę.
0: Bez spakowania walizek. Więc zdążycie wrócić na kolejne spotkanie autorskie o 17 i o 18.30. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne.
1: Można też zaplanować sobie naukę czegoś nowego, bo w Puławach trwają zapisy na bezpłatne szkolenia Sygnał Nadziei.

reklama. Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.

0: super cenach. Na wieczory pod kocem wybierz ulubione brzmienia. Z aplikacją Empik zyskasz 50% rabatu na drugą tańszą płytę CD lub winylową z wybranej oferty. W ramach targów książki 50% zniżki na drugi tańszy tytuł, a na Empik.com pakiety książkowe już od 40 zł. Empik. Witaj w klubie.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: 15 dzień października, mamy czwartek, za chwilę wiadomości, a potem sprawdzimy, co tej jesieni jest modne. Będziemy mówić o trendach. No, widzę, że Marek już nie może się doczekać. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej

0: dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: Dzień dobry.
2: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
1: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
2: Interesujące, ale co to?
1: Lokata banku pocztowego.
2: Biorę.
1: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
3: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Has teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Po reklamie.
7: Dziś czwartek, to 15 dzień października. Zegary pokazują godzinę 8, a my zapraszamy was na wiadomości.
8: Czas na kolejne wydanie wiadomości Radia Impuls. O poranku mamy historię ku przestrodze dla kierowców. Joanna Mielimonka. Zapraszam. Puławska policja wyjaśnia okoliczności wczorajszego zdarzenia na drodze ekspresowej S12 w rejonie miejscowości Olempin. Zderzyły się tam dostawczy Mercedes i ciężarówka. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca Mercedesa, obywatel Ukrainy, próbując wjechać przed ciężarówkę na zwężającym się pasie ruchu, zaczepił o nią, stracił panowanie nad pojazdem i dachowo. Pomocy medycznej potrzebowali kierowca Mercedesa i jego pasażer. Mundurowi apelują o ostrożność. Pośpiech może mieć znacznie poważniejsze konsekwencje niż kilka sekund straty.
9: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
8: W wiadomościach Radia Impuls przenosimy się teraz do stolicy województwa. W nadchodzący weekend Lublin będzie gospodarzem giełdy mieszkań, określanej jako największe tego typu wydarzenie na Lubelszczyźnie. 17 i 18 października w galerii przy ulicy Fabrycznej spotkają się osoby poszukujące własnego lokum, inwestorzy oraz przedstawiciele rynku nieruchomości. Na miejscu będzie można zapoznać się z ofertami lubelskich deweloperów, sprawdzić propozycje zakupu mieszkań i domów, a także skorzystać z bezpłatnych porad ekspertów finansowych dotyczących kredytów hipotecznych. Organizatorzy zapowiadają również specjalne oferty przygotowane wyłącznie na czas giełdy. W sobotę stoiska będą dostępne od 10 do 17, a w niedzielę do 16. Wstęp jest bezpłatny. A jak wygląda prawy brzeg Wisły? Widziane oczami puławskich artystów, o tym będzie się można przekonać już dziś, odwiedzając Centralną Bibliotekę Rolniczą w Puławach. Swoje prace pokażą Wiesława Zakrzewska, Magdalena Gębal, Jolanta Wawer, Joanna Szczygieł i Julia Rzechowska. A co dokładnie na nich zobaczymy, mówi Dariusz Suszyński, kierownik biblioteki.
10: Wernisaż wystawy Prawy Brzeg Wisły oczami puławskich artystów skupia się na tym, co nas też otacza. Na przyrodzie, na dziedzictwie kulturowym, pokazuje piękne w pejzaże natury, ale również i tej architektury, która dotyczy Kazimierza, dotyczy różnych zabytkowych miejsc. Więc staramy się, ze względu na to, że jesteśmy Centralną Biblioteką Rolniczą, tą przyrodę eksponować na różne możliwe sposoby.
8: Dzisiejszy wernisaż rozpocznie się o 18 w czytelni biblioteki przy ulicy Czartoryskich 8. Samą wystawę natomiast będzie można oglądać do 12 listopada. W Radiu Impuls czas na doniesienia z kraju i ze świata, w nich sprawa brakujących pieniędzy na komisje orzekające o niepełnosprawności. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
11: Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie o poranku działa miasteczko namiotowe. Tam zgromadzili się przede wszystkim przedstawiciele środowisk prawicowych.
12: Zatem Aleja Szucha w stolicy. Przed siedzibą Trybunału jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, dzień dobry. Jak teraz wygląda to miejsce?
13: Dzień dobry, tu jest kilkanaście namiotów, przede wszystkim w kolorach białym i czerwonym, do tego flagi i transparenty. Na tym terenie, przed bramą Trybunału Konstytucyjnego, teraz jest kilkadziesiąt osób. Przed chwilą zapytałem, co planują dalej i czy ten protest jeszcze tu potrwa.
14: No zostajemy już, żeśmy całą noc tutaj byli. I jesteśmy teraz, będą się teraz zbierać tutaj przychodzić.
15: Stać przy Trybunale aż do końca.
13: O poranku w Warszawie aleją Szucha, jak pewnie słychać, przejeżdża coraz więcej samochodów. Na szczęście, mimo tego protestu, jest bez utrudnień na ulicach.
11: A jak teraz będzie funkcjonował Trybunał Konstytucyjny?
12: Przypomnijmy, wczoraj Maciej Berek złożył w Sejmie ślubowanie na sędziego Trybunału z formułą wobec prezydenta, ale bez udziału Karola Nawrockiego.
11: Potem nie został przez prezesa Bogdana Święczkowskiego dopuszczony do orzekania. Prezydent zaś tego ślubowania nie uznał.
12: Nagłaśniamy dzisiaj sprawę brakujących pieniędzy na komisję orzekającą niepełnosprawności.
11: Ostatnie przykłady. W Żywcu zapadła decyzja o wstrzymaniu organizowania kolejnych posiedzeń komisji. Podobne problemy zgłaszają zespoły w Łukowie czy Łęczycy.
12: Stanisław Pawłowski, dlaczego pieniądze kończą się przed końcem roku i co teraz stanie się z komisjami?
16: To problem, który powtarza się od lat. Zespoły wydające orzeczenia o niepełnosprawności są finansowane z budżetu państwa, ale dostają za mało pieniędzy, żeby pracować przez cały rok. Kiedy środki się kończą, muszą występować o dodatkowe finansowanie z rezerwy. W tym roku według związkowców otrzymały zaledwie około 1/4 tego, o co wnioskowały.
17: Musimy pisać, prosić, wyjaśniać. Planowanie w ogóle jakichkolwiek działań jest trudne. Już nie mówię o jakiejś tam polityce kadrowej, zatrudnieniu osób.
16: Mówi Adam Szyma, przewodniczący Związków Zawodowych Orzeczników. Czasem sytuację ratują samorządy, które dokładają pieniądze z własnych budżetów. W jego zespole, w Żywcu, komisje zaplanowane na październik jeszcze się odbędą, ale kolejnych nie wyznaczają.
7: W Puławach dzisiaj do 12 stopni, zresztą w całym regionie tak ma być, 11 jutro i 11-12 w sobotę. Podobna temperatura również w niedzielę. No i tak tu w miarę stabilnie jest, jeśli chodzi o temperaturę. Dzisiaj jednak warto mieć parasole przy sobie, bo przelotne opady deszczu też będą się pojawiały. Ostrzegają fachowcy od pogody.
18: Wracamy do Was tuż po wiadomościach z kolejną porcją muzyki.
7: Gdziekolwiek teraz nas słuchacie, dzień dobry.
18: Ewelina Kroczek
7: i Marek Moc.
18: Gramy.
9: Radio Impuls.

0: To czwartkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: Jesień rozgościła się u nas na dobre. Rano zimno, no, tak spod kołdry to coraz trudniej wyjść, a już w nocy, przypominamy, z 24 na 25 października cofniemy wskazówki zegarów z 3 na 2.
0: No, to na pewno jest dobra wiadomość dla tych, którzy lubią pospać.
1: No, tylko dla tych. A dla tych, którzy lubią zjeść, po 10 super przepis na zupę grzybową. Jesień, jak się okazuje, mamy też w szafach, bo już za chwilę o nowych trendach w modzie widzę, że Marek... no dobra, zostawiam cię na razie z tym tematem.
2: Radio Impuls.

0: czwartkowy poranek, 15 dzień października. Jesień zawitała nie tylko do kuchni, ale także do świata mody. A trendy śledzi Ewelina. No i co wyśledziłaś?
1: Poetkor, tak to wszystko brzmi. Czyli styl inspirowany dawnymi powieściami. Koronki, bluzki z żabotem, broszki, do tego grube swetry i marynarki.
0: Czyli rano otwierasz szafę i po chwili wyglądasz jak, nie przymierzając, Izabela Łęcka.
1: O Stanisławie, nie przesadzaj. Wystarczy apaszka, broszka po babci albo ozdobny kołnierzyk. Warto najpierw przejrzeć szafę.
0: A babcia mówiła, zostaw, jeszcze się przyda.
1: I jak zwykle, miała rację.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
9: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach wybrane zabawki kupisz w promocji 2 plus 1 najtańsza gratis. Wybieraj spośród gier planszowych, pluszaków, figurek czy zestawów edukacyjnych. Do tego wybrane halloweenowe zestawy Lego w super cenach. Na wieczory pod kocem wybierz ulubione brzmienia. Z aplikacją Empik zyskasz 50% rabatu na drugą tańszą płytę CD lub winylową z wybranej oferty. W ramach targów książki 50% zniżki na drugi tańszy tytuł. A na Empik.com pakiety książkowe już od 40 zł. Empik. Witaj w klubie.
10: Czyta lektor AI.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Z aplikacją. Ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,44 za kilogram. Przy zakupach za minimum 25 zł. A ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 4,99 za kilogram.
11: Stokrotka.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
16: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
15: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Psst. Cześć, to Influencer, ten od Sen.
18: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
19: 28 lat MediaMarkt. Laptop HyperX Omen z procesorem Intel Core i7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5499 zł. Teraz za 4999 zł. MediaMarkt.
13: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
3: Po reklamie.
0: Ciśnienie na Lubelszczyźnie wciąż wysokie, no i stabilne, można by rzec, 1025 hektopaskali w tej chwili na barometrach. Biometr jednak będzie się pogarszał. Wpływ na to będzie miał również dość silny i porwisty wiatr wiejący z zachodu i północnego zachodu. Termometry wprawdzie mają pokazać na przykład w Puławach czy Opolu Lubelskim 12 stopni, ale ten wiatr zdecydowanie obniży nam odczuwalną temperaturę.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Tak wam pięknie gramy w czwartkowy poranek.
1: Nasz kalendarz przypomina, że to dzień kultowego sitcomu Miodowe lata, świat według kiepskich. Ja się przygotowałam do tego tematu, sprawdziłam, że pierwszy odcinek tego ostatniego obejrzało prawie 6 600 000 widzów.
0: A są takie seriale i odcinki, które człowiek zna na pamięci i nadal ogląda.
1: Tak, zgadza się. Dla mnie kultowy serial to Przyjaciele. Ale skoro wspominamy telewizyjne hity, to dorzućmy modę na sukces. To Opera Mydlana, ale liczby też ma imponujące, prawie 10 tysięcy odcinków.
0: A ile ślubów!
1: O, też sprawdziłam. Już w 2022 roku naliczono 100, włącznie z przerwami i odwołanymi ceremoniami.
0: No, przy tylu weselach najbardziej współczuję temu, kto za każdym razem musiał wkładać coś do koperty.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Lidl, oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
8: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

15 dzień października w kalendarzu, to czwartek, już po 9 wrócimy do bardzo interesujących tematów. Między innymi powiemy o płatnym urlopie, który może trwać 365 dni. Na razie więcej nie zdradzam. Koniecznie zostańcie z nami, a już za kilka chwil wiadomości. Zapraszamy.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Masz nieruchomość? Oddaj ją pod dobrą opiekę. Nieruchomości Puławskie to solidny partner w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami. Dbamy o budynki i ich otoczenie. Zapewniamy terminową obsługę techniczną, przeglądy, konserwacje i naprawy, utrzymanie czystości oraz całoroczną pielęgnację terenów zielonych. Kosimy, pielęgnujemy, przycinamy i wykonujemy nasadzenia. Zajmujemy się także rozliczeniami, obsługą umów, organizacją zebrań wspólnot oraz pracami technicznymi i remontowymi. Nieruchomości Puławskie. Dla budynków, dla przestrzeni, dla Puław. Poznaj nas bliżej na np.puławy.pl.
2: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej.

0: 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
1: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek waszą to Power Piątek, czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
3: O reklamie.
4: Na zegarach już godzina 9:00, jest czwartek, to 15 dzień października. Zapraszamy na wiadomości.
5: 7 miejscowości w gminie Karczmińska nie będzie dziś mieć bieżącej wody. W porannym wydaniu wiadomości Radia Impuls uprzedzamy, by przygotować się do dzisiejszych utrudnień. Jak podają władze gminy, na dziś zaplanowano kolejne prace związane z remontem hydroforni. W Uściążu będzie to wymiana części rurociągu, dlatego nastąpi dłuższa przerwa w dostawie bieżącej wody dla miejscowości Uściąż, Czerwone Łąki, Mieczysławka, Jaworce, Zagajdzie, Uściąż Kolonia i Kolonia Regów. Te utrudnienia potrwają dziś od 10 do 14. A teraz wracamy do opowieści o tym, jak wyglądała szkolna nauka w naszym regionie 100, a nawet 200 lat temu. Jak się okazuje, lokalne szkoły wprowadzały dodatkowe przedmioty, charakterystyczne tylko dla nas. Przykładem jest tu szkoła we Włostowicach.
6: Te przedmioty, które wymieniłem do tej pory, one były przeważnie w każdej szkole elementarnej, w takiej szkole podstawowej. Natomiast co mnie zdziwiło, to że w przypadku szkoły włostowickiej znajdował się dodatkowy przedmiot zwany ogrodnictwem. Być może jest to inicjatywa Izabeli Czartoryskiej, wiadomo, znanej ze względu na Park Czartoryskich, którym się dzisiaj pewnie przechadzamy bardzo często, i zwraca uwagę na pewno to, że uczono też z jej autorskich książek, między innymi z Pielgrzyma w Dobromilu, czyli nauk wiejskich z dodaniem powieści. Więc mamy też taką inicjatywę, że Izabela Czartoryska bardzo dbała też o to szkolnictwo, zwłaszcza w jej najbliższej okolicy, jaką były Włostowice.
5: Mówił historyk i członek Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego Jacek Kojnowski. A już w ten weekend w Kazimierzu Dolnym będzie się można nauczyć, jak rozpoznawać ptaki mieszkające w naszym regionie. Pomogą w tym rodzinne warsztaty ornitologiczne organizowane przez Kazimierskie Muzeum Przyrodnicze. Spotkanie odbędzie się w tę sobotę w dwóch turach, o 9:30 i o 12:30. Rozpocznie je opowieść ornitologa o zwyczajach ptaków. Specjalista podpowie, na co zwracać uwagę podczas ich obserwacji. Później uczestnicy wyruszą w godzinny rejs statkiem po Wiśle, by z bliska przyjrzeć się przyrodzie małopolskiego przełomu Wisły. Udział w warsztatach jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem 81 881 03 26. Na razie tyle doniesień z regionu. Teraz zmieniamy perspektywę na kraj i świat. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
7: Zadanie państwa, ale coraz częściej pieniądze samorządu.
8: Wraca temat brakujących środków na miejskie i powiatowe komisje orzekające o niepełnosprawności.
7: Niektóre zespoły wstrzymują wyznaczanie kolejnych posiedzeń.
8: Na linii ponownie nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, ile pieniędzy brakuje i jak zespoły radzą sobie z tym problemem?
9: W Gdańsku państwowa dotacja pokrywa 37% zgłoszonych potrzeb. Komisje pracują dzięki pieniądzom miasta, choć na orzeczenie czeka blisko 1900 wniosków. W Gdyni zespół wystąpił dodatkowe 220 tysięcy złotych, dostał 150 tysięcy, to również posiedzenia odbywają się bez zakłóceń. W Żywcu z powodu braku pieniędzy nie wyznacza się już kolejnych komisji.
10: Jesteśmy w tej sytuacji naprawdę bezradni. No ja uważam, że ten sposób finansowania zespołów jest skandaliczny. To jest po prostu notoryczny brak płynności finansowej.
9: Zaznacza Adam Szyma, przewodniczący Związków Zawodowych Orzeczników. Związkowcy domagają się zmiany finansowania, by co roku nie musieć zabiegać o dodatkowe środki.
7: W Brukseli dziś kolejna rozprawa Polska Agencja Żeglugi Powietrznej kontra Pfizer. Chodzi o odblokowanie pieniędzy, które agencja powinna dostać od linii lotniczych.
8: One zostały zablokowane w związku ze sporem Polski z koncernem farmaceutycznym za nieodebrane szczepionki przeciwko COVID-19. Łączymy się z naszą korespondentką Katarzyną Szymańską-Borginą. Kasiu, jakie argumenty przedstawi dzisiaj strona polska?
3: Pierwszy to bezpieczeństwo ruchu lotniczego. PAŻP podkreśla, że zajęte pieniądze służą finansowaniu kontroli ruchu lotniczego, a polska przestrzeń powietrzna ma szczególne znaczenie ze względu na wojnę za naszą wschodnią granicą. Drugi argument to nowy protokół do konwencji Eurocontrol, który wszedł w życie 9 sierpnia i ma chronić pieniądze Agencji Kontroli Ruchu Lotniczego przed takim właśnie zajęciem. Ważny jest też przykład Rumunii, gdyż belgijski sąd tymczasowo zawiesił tam zajęcie pieniędzy rumuńskiej agencji, uwzględniając znaczenie tego nowego protokołu. PAŻP liczy, że podobny argument przekona sąd również w polskiej sprawie.
4: Ciśnienie na Lubelszczyźnie wciąż wysokie, no i stabilne, można by rzec, 1025 hektopaskali w tej chwili na barometrach. Biometr jednak będzie się pogarszał. Wpływ na to będzie miał również dość silny i porwisty wiatr wiejący z zachodu i północnego zachodu. Termometry wprawdzie mają pokazać na przykład w Puławach czy Opolu Lubelskim 12 stopni, ale ten wiatr zdecydowanie obniży nam odczuwalną temperaturę.
5: Kolejna porcja wiadomości za niecałą godzinę, a teraz już wracamy do muzyki.
4: A my z wami do godziny 11.
5: Ewelina Kroczek
4: i Marek Moc.
5: Zapraszamy.
11: Radio Impuls.

0: czwartkowy poranek z Radiem Impuls.
1: A o tej porze przeszukujemy sieć w poszukiwaniu na przykład takich ogłoszeń. Tym razem internauta z Nałęczowa pyta: kto zamówił pizzę pod zły adres? Ktoś pisze, że już drugi raz w tym tygodniu dostawca zapukał do niego z jedzeniem dla sąsiada. No, super, ja bym się cieszyła.
0: Niby drobna pomyłka, ale otwierasz drzwi, czujesz zapach pizzy i musisz powiedzieć, że to nie twoja.
1: Straszne, no. A potem wracasz do kuchni, patrzysz na swoją kanapkę i już jakoś mniej się z niej cieszysz.
0: Tak, ale skoro drugi raz odbierasz pizzę sąsiada, to kawałeczek za obsługę chyba się należy.
1: Należy.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Puławy S.A. ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem hotelowym, położonej przy Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 w Puławach. Cena wywoławcza 5 milionów złotych netto. Wysokość wadium 250 tysięcy złotych. Termin złożenia oferty upływa 29 października 2026 roku. Pełna informacja znajduje się na stronie puławy.grupaazoty.com/przetargi i ogłoszenia /sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem hotelowym.
5: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
6: Chcesz mieć więcej z życia za mniej?

0: Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Pralka Electrolux o ładowności 8 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
2: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt,

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
6: Za mniej.
7: Po reklamie.
8: Na Lubelszczyźnie w pogodzie no nie ma jakichś dramatycznych zwrotów akcji. Dzisiaj niestety dzień z przewagą chmur. Z tych chmur także przelotne opady deszczu. Temperatura dość stabilna w Puławach. Dzisiaj 12 stopni, jutro 11, 12 także jutro. Nadchodząca noc i jutrzejszy poranek to mgły i zamglenia, przed którymi ostrzegają synoptycy. I tak będzie na pewno jeszcze w sobotę o poranku, a także w niedzielę. Już teraz ostrzegamy.
9: Słuchasz radia Impuls.

0: tak wam pięknie gramy w czwartkowy poranek.
1: Wyobraźcie sobie, że na firmowej imprezie wygrywacie urlop. Nie dodatkowy piątek, cały rok.
0: No właśnie. Taką nagrodę wylosował pracownik pewnej chińskiej firmy. Według tamtejszych mediów 365 dni płatnego urlopu.
1: Firma miała z nim ustalić, czy wybiera odpoczynek, czy pieniądze. No i co byś wybrał, Marek?
0: No, rok wolnego brzmi kusząco. Wreszcie można zrobić wszystko, no co ciągle brakuje czasu.
1: Tylko lepiej nie mówić od razu rodzinie, wiesz?
0: Dlaczego?
1: Bo się okaże, że właśnie wygrałeś remont.
2: Radio Impuls.
3: Reklama. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: To nie moje, to też nie moje i to też...
5: Ej, a może byś w końcu coś przymierzyła?
4: To ja przymierzę się do zysku. Wybieram Alior Mobile, bo tam mam więcej, a nie mniej więcej.
5: Więcej?
4: Nawet do 5,5%.
6: Ty też przymierz się do zysku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w Alior Mobile i zyskaj do 5,5% w skali roku na 3 miesiące dla kwoty do 50 tysięcy złotych.
4: I miej bank do życia po swojemu.

0: stycznia 2027.
1: Castorama. W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
1: Castorama. Razem najlepiej.
2: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
4: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Smartfon Motorola G17 Power. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. MediaMarkt.
1: Po reklamie.
5: Słuchasz.

0: to czwartkowy poranek. Za chwilę zaprosimy Was na wiadomości, a po godzinie 10 zaczniemy myśleć o obiedzie, czyli polecimy Wam bardzo fajny przepis na zupę grzybową. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5.
3: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
4: Doradczyni klienta.
3: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
5: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
6: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej.

0: za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
1: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
2: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
4: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
5: Po reklamie.
6: Czwartek, 15 dzień października, na zegarach godzina 10. Zapraszamy Was na wiadomości.
7: Zaczynamy wiadomości Radia Impuls. Jak może wyglądać oszustwo? Znana postać ze świata muzyki, obietnica inwestycji i przelewy na wskazane konta. W ten sposób mieszkanka powiatu ryckiego została oszukana i straciła aż 100 tysięcy złotych.
8: Przestępcy, wykorzystując jej zaufanie i uczucia, namówili ją do przekazania pieniędzy. W zamian obiecywali paczkę zawierającą 100 milionów dolarów oraz cenną biżuterię. Kobieta przez ponad miesiąc wpłacała pieniądze na wskazane konto, korzystając z różnych metod płatności. Gdy zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa, powiadomiła ryckich policjantów. Apelujemy o ostrożność w kontaktach z nieznajomymi w internecie. Oszuści często bezprawnie wykorzystują wizerunki znanych osób, aby zdobyć zaufanie swoich ofiar. Nie przekazujmy pieniędzy bez dokładnego sprawdzenia, komu i w jakim celu je wpłacamy. Pamiętajmy, że obietnice ogromnych zysków oraz wyjątkowo cennych prezentów w krótkim czasie mogą być próbą oszustwa.
7: Mówił starszy aspirant Łukasz Filipek, oficer prasowy ryckiej policji. Przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaleniu pojawi się defibrylator AED, dostępny dla mieszkańców przez całą dobę. Zakup urządzenia będzie możliwy dzięki 10 tysiącom złotych dofinansowania, które jednostka otrzymała w ramach programu Lubelska Moc Małych Społeczności 2026. Defibrylator może pomóc uratować życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Oprócz zakupu urządzenia zaplanowano również szkolenie dla mieszkańców z udzielania pierwszej pomocy, resuscytacji krążeniowo-oddechowej i obsługi AED. O terminie montażu defibrylatora oraz szkolenia strażacy poinformują w późniejszym czasie. Na zakończenie przeniesiemy się do Ryk, gdzie odbędzie się spotkanie poświęcone historii miejscowego dworu. Uczestnicy poznają opowieści związane z tym miejscem i jego przeszłością. W programie znalazły się m.in. spotkanie z Małgorzatą Łuszkiewicz, autorką Legend Ryckich. Inscenizacja z udziałem uczniów ryckiego liceum, którzy wcielą się w postacie historyczne, oraz oprawa muzyczna w wykonaniu Jakuba Czerskiego. Wydarzenie organizuje Centrum Kultury i Sportu w Rykach. Spotkanie odbędzie się w ten piątek, 16 października. O godzinie 17 w pałacu przy ulicy Warszawskiej 11. Tym zamykamy część regionalną. Przed nami przegląd najważniejszych informacji z Polski i z zagranicy.
9: Kobieta, która na przejściu dla pieszych w Białymstoku śmiertelnie potrąciła dwie osoby, była trzeźwa. Taką informację przekazuje policja.
10: Do wypadku doszło na ulicy Halera.
11: Kobieta kierująca Nissanem wjechała na przejście, potrącając właśnie te dwie panie, które przez przejście przechodziły. Tam w tej chwili cały czas na miejscu trwają czynności.
10: Mówił młodszy inspektor Tomasz Krupa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
9: Dotacja otrzymana od wojewody na ten rok zostanie wykorzystana już w połowie listopada. W takiej sytuacji znalazł się Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu.
10: Orzecznicy złożyli wniosek o dodatkowe fundusze, ale te nie pokryją zapotrzebowania nawet w 1/3.
9: Zajmujemy się dziś finansami miejskich i powiatowych komisji orzekających o niepełnosprawności. Beniamin Kubiak-Piłat. Beniaminie, ile za tym otrzyma poznański zespół?
12: Powiatowy Zespół z Poznania zawnioskował o dodatkowe środki na bieżącą działalność w kwocie około 1 700 000 zł. Pieniądze te miały by pokryć zapotrzebowanie do końca roku. W połowie września wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności poinformował, że wszystkie zespoły powiatowe otrzymają rezerwę wynoszącą nieco ponad 28% wnioskowanej kwoty.
5: Dla nas to jest kropla w morzu potrzeb, bo zaledwie blisko 490 tysięcy złotych. Mieszkańcy i powiatu poznańskiego i Poznania nie muszą się obawiać, że powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności w Poznaniu zna na dzień przestanie funkcjonować z powodu braku dotacji.
12: Powiedziała mi Katarzyna Gracz, rzeczniczka starostwa powiatowego w Poznaniu. Problemy finansowe przekładają się jednak na braki kadrowe. Przede wszystkim lekarze, psychiatrzy i psychiatrzy dziecięcy nie chcą pracować w zespołach orzekających, ponieważ więcej zarobią w prywatnych gabinetach.
9: Baner z podobizną Donalda Tuska, trzymającego piłę łańcuchową, rozwiesili przed chwilą na bloku naprzeciwko Sejmu aktywiści Greenpeace.
10: Termin nieprzypadkowy, 15 października. 3 lata temu odbyły się wybory.
13: No już jest 3. rocznica wyborów. Rząd obiecał Polkom i Polakom 20% najcenniejszych lasów wolnych od wycinek. Tymczasem chronionych jest tylko 5% lasów.
14: Jak długo ten baner będzie wisiał tutaj?
13: To zależy wszystko od aktywistów. To oni wiszą na kilkudziesięciu metrach.
14: Są 3 osoby, tak?
13: Tak. Domagamy się po prostu, żeby rząd spełnił swoje obietnice.
10: Usłyszał na miejscu protestu nasz reporter Michał Dobrołowicz.
6: Na Lubelszczyźnie w pogodzie nie ma jakichś dramatycznych zwrotów akcji. Dzisiaj niestety dzień z przewagą chmur. Z tych chmur także przelotne opady deszczu. Temperatura dość stabilna w Puławach. Dzisiaj 12 stopni, jutro 11, 12 także jutro. Nadchodząca noc i jutrzejszy poranek to mgły i zamglenia, przed którymi ostrzegają synoptycy. I tak będzie na pewno jeszcze w sobotę o poranku, a także w niedzielę. Już teraz ostrzegamy.
15: W tej godzinie zabierzemy Was na naszą stronę internetową. Tam naprawdę warto się rozejrzeć.
6: A teraz zabieramy Was już w muzyczne strony. Tu też ciekawie.
15: Ewelina Kroczek
6: i Marek Moc.
15: Zostańcie z nami.
16: Radio Impuls.

0: czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Sezon na grzyby trwa, więc my do tematu powracamy, a z grzybami jest tak. Najpierw, wiadomo, człowiek się cieszy, że znalazł, potem siedzi nad koszykiem i pyta, kto to wszystko wyczyści?
0: No, chętnych zwykle mniej niż do zbierania, ale kiedy powiesz, że będzie zupa grzybowa, no, zainteresowanie rośnie.
1: Zdecydowanie i taką właśnie polecamy w naszej radiowej kuchni z ziemniakami, z cebulką na maśle, natką pietruszki, śmietanką. Przepis znajdziecie na naszej stronie internetowej, prosty, więc nawet początkujący sobie poradzą.
0: A gdyby ktoś przy stole zapytał, skąd macie takie grzyby, można powiedzieć, z lasu.
1: To jest dokładnie tyle informacji, ile grzybiarz jest gotów ujawnić. A przepis, pamiętajcie, z naszej strony internetowej, którą jeszcze w tej godzinie odwiedzimy.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Opec przypomina, dbaj o ciepło, ciepło kosztuje. Chcesz wiedzieć więcej o ogrzewaniu, oszczędzaniu i naszych usługach? Wejdź na opec.pulawy.pl. Tam znajdziesz aktualne informacje, poradniki i ważne komunikaty.
5: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż lokalu użytkowego przy ulicy Słowackiego 22 w Puławach. Cena wywoławcza netto 953 333 zł. Termin złożenia oferty do 16 października 2026 roku. Pełna informacja znajduje się na stronie pulawy.grupaazoty.com/przetargi-ogłoszenia/lokal/Słowackiego-22.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.

0: na wieczory pod kocem wybierz ulubione brzmienia. Z aplikacją Empik zyskasz 50% rabatu na drugą tańszą płytę CD lub winylową z wybranej oferty. W ramach targów książki 50% zniżki na drugi tańszy tytuł, a na Empik.com pakiety książkowe już od 40 zł. Empik. Witaj w klubie.
1: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 39.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Tato, z czego były pierwsze książki?
13: Z glinianych tabliczek?
12: To jak wtedy zaginali rogi?
14: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
15: Po reklamie.
16: Dzisiaj jeszcze na Lubelszczyźnie słabe przelotne opady deszczu, ale będą momenty, gdzie zza chmur zaglądać będzie do nas słońce. Temperatura w Puławach dzisiaj 12 stopni, jutro 11. 12 też ma pojawić się w sobotę. Uwaga, jutrzejszy poranek może być mglisty. No i tak będzie również z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę. Już teraz ostrzegamy, bo mgła przy niskich temperaturach to niezbyt dobra mieszanka pogodowa.
17: Słuchasz Radia Impuls.

0: Witamy naszą stronę internetową, gdzie dziś historia trzech nastolatek z jednej z puławskich szkół przypadkowo spotkały ranną kobietę i ruszyły z pomocą.
1: Zauważyły, że ktoś ich potrzebuje i zareagowały. Za swoją postawę zostały odznaczone specjalnym medalem.
0: I bardzo dobrze, że o takich dziewczynach jest głośno. O młodzieży łatwo powiedzieć, ciągle tylko patrzą w telefony, a tu warto spojrzeć właśnie na nie.
1: Całą historię przeczytacie na radioimpuls.pl.
0: Tak, z niejednego przedmiotu można mieć szóstkę. Dziewczyny zasłużyły na nią z czegoś, czego nie ma w dzienniku.
2: Radio Impuls.
3: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku masło ekstra mazurski smak 2,99 za opakowanie przy zakupie trzech z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi. Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai, Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
13: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
14: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Mamy czwartkowe przedpołudnie. Czy to jest ten moment, kiedy już powinniśmy planować weekend?
1: Zapraszamy jeszcze jutro o poranku. Chociaż przedpołudnie brzmi tak, że my już wiemy, że czas powiedzieć do usłyszenia.
0: Za dziś dziękujemy.
1: Ewelina Kroczek
0: i Marek Moc.
1: W takim razie do usłyszenia, do jutra.
2: Reklama.
3: Masz pomysł na biznes? My mamy dla niego miejsce. Nieruchomości Puławskie oferują lokale biurowe, handlowe i usługowe w różnych częściach Puław. Dęblińska 2, Hala Targowa przy Piaskowej 7, Sieroszewskiego 20 oraz Gdańska 6A. Biuro, sklep, punkt usługowy. Wybierz lokal dopasowany do swoich potrzeb i rozwijaj swoją działalność w dobrej lokalizacji. Nieruchomości Puławskie. Przestrzeń dla twojego biznesu. Sprawdź ofertę na np.puławy.pl lub zadzwoń 81 886 3063.
4: Hurtownia kwiatów sztucznych w Górze Puławskiej zaprasza. Ogromny wybór kwiatów na Wszystkich Świętych. Kompozycje kwiatowe, znicze tradycyjne i elektryczne. Sprzedaż detaliczna i hurtowa. Ulica Radomska 37, Góra Puławska przy skręcie na osiedle. Jesteśmy otwarci codziennie do 21, również w niedzielę. Chętnie doradzimy w wyborze kwiatów. Zapraszamy!
5: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
6: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Gastorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
8: a w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz

0: produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Po reklamie.
6: W kalendarzach czwartek to 15 dzień października. Na zegarach godzina 11. W Radiu Impuls to czas na najważniejsze wiadomości.
7: W Radiu Impuls przechodzimy do wiadomości. 5000 zł mandatu za jazdę rowerem po alkoholu. Taką karę poniesie 34-letni mieszkaniec powiatu ryckiego, który w Dęblinie dwukrotnie został zatrzymany przez policję w ciągu kilkunastu minut. Podczas pierwszej kontroli mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Mimo zakazu dalszej jazdy ponownie wsiadł na rower. Tym razem patrol zatrzymał go na ulicy Spacerowej, gdzie badanie znów potwierdziło, że jest nietrzeźwy. Za każdą z kontroli otrzymał mandat w wysokości 2500 zł. A już dziś do Markuszowa zawitają artyści, którzy podróżują po całym kraju w ramach programu Z klasyką przez Polskę. Kto przybliży dziś muzykę poważną mieszkańcom naszego regionu i w jaki sposób? Sprawdziła Weronika Szydłowska. Witaj i zdradź nam te szczegóły.
8: Dzień dobry. Rzeczywiście mieszkańcy Markuszowa i okolic mają dziś okazję, żeby usłyszeć arcydzieła polskiej muzyki klasycznej w nietypowych, nowoczesnych aranżacjach. Na scenie tutejszego Domu Kultury zaprezentuje się Nemesis Quartet. Formacja tworzona przez 4 wielokrotnie nagradzanych saksofonistów młodego pokolenia. Muzycy wezmą na warsztat utwory takich mistrzów jak Fryderyk Chopin, Witold Lutosławski czy Zygmunt Noskowski. Zamierzają udowodnić, że saksofon idealnie współgra z klasycznym repertuarem. Koncert w Gminnym Domu Kultury w Markuszowie rozpocznie się o 18:00.
7: Oczywiście zgodnie z zamysłem całego programu, wstęp na koncert z cyklu Z klasyką przez Polskę jest bezpłatny. Tymczasem w Puławach trwa festiwal książki Reaktywacja. Przez 5 dni mediateka gości autorów i twórców literatury dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W programie znalazły się spotkania z pisarzami i wydarzenia dla różnych grup wiekowych. O tym, co czeka na uczestników, Katarzyna Kuciara z działu promocji Puławskiej Biblioteki.
9: Piątek to spotkanie z Magdaleną Grzebełkowską i Ewą Winnicką. Niesamowitym duecie dwóch pań, które powiedzą nam, jak się starzeć bez godności. Gwarantuję Państwu, że to będzie spotkanie, po którym wyjdziemy z dużą ilością zmarszczek, ponieważ będziemy się śmiać aż do utraty tchu. I o 18:30 spotkanie z psychologiem Natalią de Barbaro. Porozmawiamy o tym, którędy do miłości.
7: Organizatorzy przypominają również, że na miejscu nie będzie można kupić książek, dlatego osoby zainteresowane autografami powinny przynieść własne egzemplarze. To już wszystkie informacje z naszego regionu. Sprawdźmy teraz, co ważnego wydarzyło się w kraju i na świecie. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
10: Dopiero w przyszłym roku uruchomione będą większe pieniądze dla komisji, które orzekają o niepełnosprawności.
11: Tak, deklaracja to efekt między innymi materiałów, w których opisywaliśmy sytuację finansową komisji, między innymi z Żywca, Łukowa czy Łęczycy.
10: W resorcie rodziny o tę sprawę, o te kłopoty dopytuje nasz reporter Michał Dobrołowicz.
12: Dzień dobry.
10: Ale co ustaliłeś?
12: W przyszłym roku w całej Polsce na pracę komisji zarezerwowanych jest, jak mówiliście, o prawie 50 milionów złotych więcej niż w tym roku. Teraz to 514, a w przyszłym roku ponad 563 miliony złotych. To jest ważna zapowiedź, niestety nie rozwiązuje jednak problemu, który jest teraz i dzisiaj.
11: Ile trzeba teraz czekać na takie orzeczenie?
12: Według przepisów powinno to trwać maksymalnie, w najbardziej skomplikowanych przypadkach 2 miesiące i ani dnia dłużej, jednak praktyka jest zupełnie inna, to potwierdzają sygnały od was, od naszych słuchaczy, a według danych ministerstwa, do których dotarłem, 35%, czyli więcej niż co trzeci wniosek, rozpatrywany jest dłużej, czasami niestety dużo dłużej, bo nawet wiele miesięcy.
10: Ministerstwo, Michale, obiecywało reformę systemu orzekania. Na jakim jest to etapie?
12: Do końca grudnia gotowy ma być raport z rekomendacjami zmian. To będą jednak na razie tylko propozycje, kierunki. Na efekty znów trzeba będzie czekać. My nie czekamy i dalej pytamy o tę sprawę.
10: Zaostrzenie kursu wobec Rosji i pomysły na obniżenie rekordowych cen energii to są główne tematy dwudniowego szczytu Rady Europejskiej w Brukseli. Polskę reprezentuje tam premier Donald Tusk.
11: W stolicy Belgii jest nasz specjalny wysłannik Michał Radkowski. Michale, czego możemy spodziewać się po spotkaniu unijnych przywódców?
13: Krótko mówiąc, jak pomóc Ukrainie, nie dać się Rosji, jednocześnie nie pozwolić, by rachunki za energię coraz mocniej uderzały w nas, Europejczyków. Dwudniowy szczyt to jednak nie tylko wojna. Przywódcy będą też szukać sposobów na wzmocnienie europejskiej gospodarki. Mogą tu też paść konkretne rozwiązania, które obniżą rosnące w całej Europie ceny energii. Rozmowy dotyczyć będą też obronności, problemu migracji i budżetu na lata 2028-2034.
6: Sprawdzamy pogodę w regionie. Dzisiaj w Puławach na termometrach zobaczymy maksymalnie 11 stopni. W ciągu dnia utrzyma się częściowe zachmurzenie. Umiarkowany, a chwilami nawet silny wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie utrzymuje się na poziomie powyżej 1025 hektopaskali. Podobnej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Kazimierza Dolnego i Baranowa. Już po godzinie 11:00, to czwartkowe przedpołudnie w Radiu Impuls, sprawdzamy dla Was najciekawsze wydarzenia w regionie. Zostańcie z nami.
2: Radio Impuls.

0: Przed nami kolejny dzień festiwalu książki Reaktywacja w Puławach, a w programie propozycje dla miłośników literatury w różnym wieku. Jeśli szukacie pomysłu na popołudnie o godzinie 17 w Mediatece, spotkanie z Katarzyną Zyskowską wokół książki Mrok jest po naszej stronie. Z kolei o 18.30 będzie można porozmawiać ze Stanisławem Łubieńskim, autorem Drugiego życia czarnego kota. To okazja, żeby poznać bliżej twórczość pisarzy i posłuchać o ich książkach. A jeśli sami lubicie tworzyć, warto pamiętać, że dziś mija termin nadsyłania prac na międzynarodowy konkurs imienia Czesława Janczarskiego. Przedszkolaki mogą przygotować ilustracje do Zaczarowanego świata misia Uszatka, a starsi uczestnicy napisać wiersz inspirowany lokalną przyrodą. Utwory mogą być po polsku lub ukraińsku.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 39.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Po reklamie.
0: Spoglądamy na pogodowe mapy regionu. Dziś w Puławach i Końskowoli maksymalnie 11 stopni. Cały dzień niebo będzie częściowo zachmurzone. Umiarkowany, a chwilami silny wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie utrzymuje się na poziomie powyżej 1025 hektopaskali. Podobnej pogody mogą spodziewać się też mieszkańcy Rzeżyna i Wąwolnicy. A w nocy odczujemy około 5 stopni Celsjusza.
1: Słuchasz Radia Impuls.

Trwają zapisy na szkolenia Sygnał Nadziei organizowanych przez Puławską Grupę Krótkofalowców. Uczestnicy poznają podstawy łączności radiowej, dowiedzą się, jak prowadzić nasłuch, rozmawiać w eterze i konfigurować sprzęt. Zajęcia zaplanowano na 17, 22 i 24 października w budynku Obserwatorium Astronomicznego w Puławach. Z kolei uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z okolic Puszczy Kozieńskiej mogą wziąć udział w konkursie Moje spotkania z Puszczą. Hasło tegorocznej edycji brzmi Puszcza Kozienicka. Odkrywam, przeżywam, tworzę. Do wyboru są trzy formy. Fotografia, praca plastyczna lub utwór literacki. Pracę trzeba dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach do 23 października.

0: bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. A do tego do 40% rabatu na wybrane perfumy i kosmetyki, w tym pielęgnację koreańską. Empik. Witaj w klubie.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów. W nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
2: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia i

0: Reklama.
1: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
0: Po reklamie.
10: A teraz w samo południe zapraszamy Was na najnowsze wiadomości.
11: Strzelał z wiatrówki w szybę mieszkań? W nowym wydaniu wiadomości Radia Impuls powiemy o sprawie z Lublina. Tamtejsi policjanci zatrzymali 43-latka, który w sierpniu i na początku września uszkodził szyby w dwóch mieszkaniach przy ulicy Krętej, mówi sierżant Jagoda Jawor z zespołu prasowego lubelskiej policji.
12: Tą sprawą zajęli się funkcjonariusze z komisariatu policji 3 w Lublinie. Policjanci ustalili, że sprawcą obu zdarzeń jest 43-letni mieszkaniec Lublina. Podczas przeszukania funkcjonariusze w jego domu znaleźli wiatrówkę, jak i metalowe kulki. Policjanci ustalili, że 43-latek oddawał strzały z okien pobliskiego pustostanu. Ten mężczyzna przyznał się do winy i usłyszał zarzuty uszkodzenia mienia. No i za to grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.
11: Słuchacie wiadomości Radia Impuls, a teraz przenosimy się do Lubartowa, gdzie dawna siedziba Straży Pożarnej zyska nowe życie. W budynku przy ulicy Jana Pawła II powstanie Centrum Aktywności Senioralnej i Usług Społecznych. Podpisano już umowy z wykonawcą prac i inspektorem nadzoru. Inwestycja obejmie remont, przebudowę i termomodernizację obiektu. Będą tam sala widowiskowa, sale zajęciowe i miejsca spotkań. Z przestrzeni skorzystają także organizacje społeczne i lokalni mieszkańcy. Projekt kosztuje ponad 13 milionów złotych, a jego zakończenie zaplanowano na wrzesień 2027 roku. A teraz świat sportu. Superpuchar zdobyty, seria zwycięstw trwa. Teraz czas na ligowy rewanż. Szczypiornistki PGE MKS-u Elwold Lublin ponownie zmierzą się z mistrzyniami Polski. Czy biało-zielone przełamią wyjazdową niemoc w wyjazdowych starciach z Zagłębiem Lubin? Oliwia Domagalska, nowa rozgrywająca lubelskiej drużyny, ma już pewne doświadczenie w tej sprawie.
13: Ja wygrałam w Lubinie w tamtym sezonie z Piotrkowi. Był to jeden z takich meczów, które bardzo dobrze pamiętam. Wtedy została położona klątwa na tą halę tego dnia i wygrałyśmy, ale no mam nadzieję, że w czwartek też tak będzie i mam nadzieję, że wywieziemy stamtąd 3 punkty. Jest nastawienie do tego spotkania tak jak do każdego innego. My się przygotowujemy do każdego zespołu tak, że chcemy wygrać, chcemy grać na 100%. Myślę, że nie ma tutaj jakiegoś rozluźnienia. Jesteśmy skupione na tym, żeby po prostu wywieźć stamtąd 3 punkty.
11: Przypomnijmy, że lubelski zespół zdobył komplet punktów w Lubinie 2 lata temu, w październiku 2024 roku. W aktualnych rozgrywkach oba zespoły mają teraz po 12 punktów, choć Zagłębie ma za sobą jeden mecz więcej. Dzisiejsze spotkanie rozpocznie się o godzinie 18. Do wiadomości z regionu wrócimy za niecałą godzinę, a teraz sprawdźmy, co nowego w kraju i na świecie.
14: W Sądzie Okręgowym w Warszawie ruszył proces w sprawie Collegium Humanum. Przed sądem odpowiada 29 osób, którym prokuratura zarzuciła popełnienie w sumie 67 przestępstw. Wśród nich są prezydent Wrocławia czy politycy Prawa i Sprawiedliwości. Kacper Wróblewski. Kacprze, rozmawiałeś z osobami wchodzącymi na proces. Co mówią oskarżeni?
15: Podkreślają, że czują się niewinni. Niektórzy uważają, że sprawa ma wyłącznie podłoże polityczne. Tak twierdzi były europoseł Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski, dziś rzecznik dyscyplinarny Solidarny w partii Jarosława Kaczyńskiego.
16: Jako przedstawiciel opozycji, no czuję się do tego doklejony po prostu.
15: Nic do zarzucenia nie ma też sobie prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który wchodząc do sądu powiedział jedynie kilka słów.
16: Nie czuję się winny i cieszę się, że będziemy mogli to w końcu wyjaśnić.
15: Prokuratura zarzuca oskarżonym przede wszystkim przestępstwa o charakterze korupcyjnym, a także zarzuty poświadczenia nieprawdy z dokumentacji potwierdzającej przebieg studiów, oszustwa oraz prania brudnych pieniędzy. Z Sądu Okręgowego w Warszawie Kacper Wróblewski.
14: Ukraina wznawia ataki na rosyjskie rafinerie, zapowiedział prezydent Wołodymyr Zełenski w rozmowie z dziennikiem Financial Times. Wczoraj ukraiński przywódca składał wizytę w Londynie, którą dziś szczegółowo omawiają brytyjskie media. Bogdan Frymorgan.
17: Czuję się zdradzony przez Stany Zjednoczone, powiedział w rozmowie z dziennikarzami Wołodymyr Zełenski, nawiązując do decyzji Waszyngtonu o wstrzymaniu przekazywania informacji wywiadowczych i ograniczeniu prędkości Starlinków.
18: We are losing strong partner.
17: Tracimy mocnego partnera, ale nie z naszej winy, powiedział w wywiadzie telewizyjnym Zełenski, zaznaczając, że Ukraina nie jest na sprzedaż. Komentatorzy podkreślają serdeczne przyjęcie, z jakim ukraiński przywódca spotkał się w Londynie. Oprócz słów wsparcia padły też obietnice realnej pomocy militarnej w tym jakże krytycznym momencie, w jakim znalazła się walcząca z rosyjską agresją Ukraina.
14: Ukraińska armia zapowiedź wznowienia ataków na rosyjskie rafinerie właśnie wprowadziła w czyn. Po ataku dronów płynie zakład w okolicach Riazania, miasta położonego około 200 kilometrów na południowy wschód od Moskwy. Z kolei armia Putina znów atakuje Ukrainę. W związku z zagrożeniem mieszkańcy województwa lubelskiego otrzymali alert RCB. Ostrzeżenie zostało już odwołane.
10: W naszym regionie, czyli Puław, Nałęczowa, Kazimierza Dolnego czy Kozienic, będzie wyraźna zmiana pogody. Chodzi głównie o temperaturę w nocy i wcześnie rano. Natomiast zarówno dzisiaj po południu wieczorem, jak i jutro przez cały dzień zachmurzenie duże z przelotnym deszczem. No i właśnie temperatury. Dziś maksymalnie od 11 do 12 stopni, a jutro rano możliwe nawet przymrozki. Będzie od 0 do 3 stopni. No to pora powiedzieć dzień dobry w czwartek i już 15 października. Jadwiga, Teresa, Bruno, Leonard i Brunon dzisiaj mają swoje imieniny. To wszystkiego najlepszego, a ja nazywam się Łukasz Tymków i właśnie się z wami witam i zapraszam na wspólne popołudnie.
19: Radio Impuls.

0: Tuż po 12 była kartka z kalendarza, no i mówiłem, że mamy 15 października. W tym dniu, w 1981 roku, okazało się, że wyprodukowaliśmy już milion małych Fiatów, czyli Fiata 126P, tak zwanego malucha. Natomiast wynalazca żarówki w 1778 roku, czyli Thomas Edison, założył w Stanach Zjednoczonych przedsiębiorstwo Edison Electric, no i zaczął te żarówki, które wymyślił, po prostu sprzedawać. I podsumowując, po maluchu, przepraszam, po malutku, zbliżamy się do momentu, w którym będziemy oświecać Was, jeśli chodzi o najnowsze doniesienia o pogodzie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
3: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.

0: na wieczory pod kocem wybierz ulubione brzmienia. Z aplikacją Empik zyskasz 50% rabatu na drugą tańszą płytę CD lub winylową z wybranej oferty. W ramach targów książki 50% zniżki na drugi tańszy tytuł, a na Empik.com pakiety książkowe już od 40 zł. Empik. Witaj w klubie.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów. W nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Po reklamie.
14: W Puławach, na Łęczowie, Kazimierzu czy Kozienicach. Do niedzieli zachmurzenie ma być duże, może jeszcze przelotnie padać deszcz, a temperatura maksymalna będzie wynosiła od 11 do 12 stopni. Uwaga, przed nami też chłodne noce i poranki. Termometry mogą wskazywać zaledwie 0 stopni.
15: Słuchasz Radia Impuls.

0: Skoro składaliśmy dzisiaj życzenia imieninowe, to teraz, zanim złożę życzenia urodzinowe, sprawdzamy, w jakim towarzystwie są ci, którzy mają dzisiaj swoje święto. To przede wszystkim wybitny niemiecki filozof Friedrich Nietzsche, ale to też wybitny polski chirurg, profesor medycyny i pionier nowoczesnej chirurgii Ludwik Rydgier, pierwszy Polak w kosmosie, czyli Mirosław Herbaszewski, księżna Yorku Sara Ferguson, ktoś, kto wyśpiewał piosenkę o pani w czerwonym, czyli Chris DeBarge, a także znany nam wszystkim doskonale z dużego i małego ekranu Marcin Dorociński. Wszystkim tym, którzy mają dzisiaj swoje urodziny, wszystkiego najlepszego.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Masz nieruchomość? Oddaj ją pod dobrą opiekę. Nieruchomości Puławskie to solidny partner w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami. Dbamy o budynki i ich otoczenie. Zapewniamy terminową obsługę techniczną, przeglądy, konserwacje i naprawy, utrzymanie czystości oraz całoroczną pielęgnację terenów zielonych. Kosimy, pielęgnujemy, przycinamy i wykonujemy nasadzenia. Zajmujemy się także rozliczeniami, obsługą umów, organizacją zebrań wspólnot oraz pracami technicznymi i remontowymi. Nieruchomości Puławskie. Dla budynków, dla przestrzeni, dla Puław. Poznaj nas bliżej na np.puławy.pl.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.
8: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek waszą to Power Piątek!
9: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
2: O reklamie.

0: To wczesne czwartkowe popołudnie, o tej porze już pewnie pojawiają się jakieś myśli odnośnie weekendu. No to powoli można już doszlifowywać plany, bo za dokładnie 24 godziny ci, którzy kończą pracę o 14, będą mieli tylko godzinę do weekendu. Ale zakombinowałem. Bez kombinacji już za chwilę na pewno najnowsze wiadomości na naszej antenie.
1: Reklama.

0: plecaków, figurek czy zestawów edukacyjnych. Do tego wybrane halloweenowe zestawy Lego w super cenach. Na wieczory pod kocem wybierz ulubione brzmienia. Z aplikacją Empik zyskasz 50% rabatu na drugą tańszą płytę CD lub winylową z wybranej oferty. W ramach targów książki 50% zniżki na drugi tańszy tytuł. A na Empik.com pakiety książkowe już od 40 zł. Empik. Witaj w klubie.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Po reklamie.
4: Przed chwilą minęła 13. Zapraszamy Was teraz na najnowsze wiadomości.
5: Zapraszamy na wiadomości Radia Impuls. Dwie osoby potrzebowały pomocy medycznej po wypadku na drodze ekspresowej S12 w rejonie miejscowości Olępin. Wczoraj zderzyły się tam samochód dostawczy marki Mercedes i ciężarówka. Ze wstępnych ustaleń puławskiej policji wynika, że kierujący Mercedesem obywatel Ukrainy próbował wjechać przed ciężarówkę na zwężającym się pasie ruchu. Zaczepił jednak o pojazd, stracił panowanie nad samochodem i dachował. Pomocy medycznej potrzebowali kierowca dostawczaka oraz jego pasażer. Policjanci apelują o ostrożność i przypominają, że pośpiech na drodze może prowadzić do poważnych konsekwencji. Jak wyglądała szkoła w naszym regionie ponad 100 lat temu? Odpowiedzi można znaleźć w dawnych dokumentach gromadzonych przez członków Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego w ramach Lubelskiej Bazy Uczniów. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej o szkolnej codzienności naszych przodków opowiada historyk i członek towarzystwa Jacek Kojnowski.
6: Okazuje się, że z czasu XIX wieku czy jeszcze z początku XX istnieją różne materiały, które powiedzą nam troszkę na temat szkoły, do której nasi przodkowie mogli chodzić. I są to przede wszystkim listy uczniów z danych roczników szkolnych, są to kroniki szkolne, są to na przykład popisy, egzaminy, czy nawet list z nagrodami dla najwybitniejszych uczniów. Warto podkreślić, że takie szkoły elementarne, czyli takie podstawowe, funkcjonowały w XIX wieku, czyli w czasach zaboru właśnie rosyjskiego. Ale to były szkoły dobrowolne.
5: Z dokumentów można dowiedzieć się, jakich przedmiotów uczono, jakie wyniki osiągali uczniowie i czym wyróżniały się szkoły w regionie. A dziś wieczorem w krajowych rozgrywkach piłki ręcznej kobiet Lublin kontra Lubin. W tym sezonie PGE MKS Elwold Lublin ma już za sobą pasmo 7 zwycięstw. Dzisiaj szczypiornistki powalczą o ligowe punkty z Zagłębiem Lubin, aktualnymi mistrzyniami Polski. Niedawno wygrały z tymi rywalkami w walce o superpuchar, dlatego przed dzisiejszym spotkaniem są dobrej myśli.
7: No, ostatnio też dobrze wyglądamy, dobrze się czujemy i myślę, że po prostu czas to zmienić i przełamać tą złą dwuletnią passę, że MKS zawsze tam przegrywa i po prostu pojechać tam i wygrać. Nie walczymy tu o żadne plus 5, plus 10, nie ma to znaczenia, nam wystarczy zwycięstwo jedną bramką i myślę, że nam to się uda.
5: Mówiła Dagmara Nocuń, lewoskrzydłowa lubelskiej drużyny szczypiornistek. Dzisiejszy wyjazdowy mecz z Zagłębiem Lubin rozpocznie się o godzinie 18. To już koniec lokalnego przeglądu wydarzeń. Przed nami najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata. Ewa Kwaśny.
8: Jeżeli dałeś się oszukać i straciłeś pieniądze przez fałszywą stronę bankową, to prawdziwy bank musi ci te środki zwrócić. Tak przed chwilą orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. TSUE odpowiadał na pytanie sądu z Koszalina, który bada sprawę oszukanej klientki PKO BP. Szczegóły zna nasz dziennikarz Krzysztof Berenda.
9: Witam, dzień dobry.
8: Witamy, Krzysztofie. O co dokładnie chodzi w tej sprawie?
9: To jest historia kobiety poszkodowanej, która próbowała coś sprzedać w internecie. Z nią skontaktował się oszust, który przesłał jej link do fałszywej strony banku imitującej stronę PKO BP. Na tej fałszywej stronie kobieta wstukała swój login i hasło do banku. Oszust to wykorzystał, zalogował się i ukradł z jej konta około 3000 zł.
8: No to dziś niestety bardzo popularna metoda kradzieży.
9: To prawda, na portalach ogłoszeniowych. Oszukana kobieta szybko się zorientowała, zadzwoniła do banku, a bank jej powiedział: hola, hola, pani sama jest sobie winna, nie dostanie pani pieniędzy, bo to pani dała złodziejowi hasło do swojego konta. I tu niespodzianka. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że bank powinien oddać klientce pieniądze i to najpóźniej następnego dnia. Dopiero potem może próbować w sądzie udowadniać klientce jej rażące zaniedbanie i dopiero wtedy może próbować bank domagać się od klientki zwrotu za poniesione straty.
8: Fakt, że kobiety i mężczyźni używają różnych kosmetyków, ma głębsze uzasadnienie niż się wydawało.
10: Naukowcy z Brukseli, Modeny i Cambridge pokazali, że skóra kobiet i mężczyzn w różny sposób na poziomie komórkowym się odnawia, a dokładnie skóra samic i samców, bo badania prowadzono na myszach.
8: W studiu Grzegorz Jasiński.
10: Dzień dobry.
8: Z redakcji naukowej. Witamy, Grzegorzu. Różnice mają uwarunkowania hormonalne.
10: Zdecydowanie. Hormony sterują procesem odnowy naskórka, który przebiega inaczej w zależności od płci. Okazało się, że u samic myszy komórki macierzyste odnawiają się w sposób znacznie bardziej skoordynowany. Komórki powstałe w wyniku podziału tej samej komórki macierzystej podejmują jakby decyzje dotyczące dalszego podziału lub specjalizacji niemal jednocześnie. U samców ten proces jest bardziej chaotyczny, każda komórka działa jakby na własną rękę. To ma konsekwencje, choćby takie, że zranienia na skórze kobiet goją się szybciej niż u mężczyzn.
8: I jakie poza kosmetycznymi oczywiście są konsekwencje tego odkrycia?
10: To otwiera drogę do stworzenia bardziej spersonalizowanych terapii wszelkich chorób skóry, od stanów zapalnych po nowotwory.
4: Dziś do końca dnia i w Puławach, i Kazimierzu, ale również i Kozienicach będzie przeważało zachmurzenie duże, może przelotnie padać deszcz. Podobny typ pogody ma utrzymać się jutro. Na termometrach będzie w ciągu dnia od 11 do 12 stopni, ale uwaga, nocą temperatura może spaść do zera. Możliwe też lokalne przygruntowe przymrozki. Jeśli chodzi o ciśnienie, to ono dzisiaj jest dosyć stabilne i wynosi 1025 hektopaskali. Mamy czwartek, mamy 15 października. Dzisiejsze święto nietypowe to Światowy Dzień Mycia Rąk. A ja nazywam się Łukasz Tymków i dbam nie tylko o czyste ręce, ale i o to, żeby coś było na uszy. To muzyka wybrana dla Ciebie. Zapraszam.

0: Zostawi, baby.
1: Mamy niewątpliwie sezon jesienny, no i zaczynają pojawiać się poranne mgły, o czym mogli się przekonać kierowcy dzisiaj rano w naszym regionie. Podróż w takich warunkach jest bardziej wymagająca, dlatego apelujemy o ostrożność, ściągamy nogę z gazu. Do pieszych apelujemy, żeby nosili odblaski lub cokolwiek, co ich wyróżni, bo we mgle oczywiście są słabo widoczni. A o tym, jak będzie wyglądała pogoda i czy mgła może połączyć się na przykład z zerową temperaturą, przekonacie się za chwilę, słuchając uważnie naszej najnowszej prognozy pogody.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Opec przypomina, dbaj o ciepło, ciepło kosztuje. Chcesz wiedzieć więcej o ogrzewaniu, oszczędzaniu i naszych usługach? Wejdź na opec.pulawy.pl. Tam znajdziesz aktualne informacje, poradniki i ważne komunikaty.
5: Hurtownia kwiatów sztucznych w Górze Puławskiej zaprasza. Ogromny wybór kwiatów na Wszystkich Świętych. Kompozycje kwiatowe, znicze tradycyjne i elektryczne. Sprzedaż detaliczna i hurtowa. Ulica Radomska 37, Góra Puławska przy skręcie na osiedle. Jesteśmy otwarci codziennie do 21:00, również w niedzielę. Chętnie doradzimy w wyborze kwiatów. Zapraszamy!
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
10: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 15,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Po reklamie.
1: Do niedzieli w naszym regionie nie możemy spodziewać się raczej wiele słońca. Będzie zachmurzenie duże i możliwe jeszcze przelotny deszcz, zarówno w Puławach czy Kazimierzu oraz na Łęczowie. Stabilizuje się nam za to ciśnienie, które powinno dzisiaj wynosić 1025 hektopaskali, a na termometrach do końca weekendu będzie maksymalnie 12 stopni.
2: Słuchasz Radia.

0: Dużo się ostatnio mówi o bezpieczeństwie, o tym, jak zachować się w różnych sytuacjach kryzysowych. Jak się okazuje, może to być mocno utrudnione, kiedy padnie nam smartfon albo okaże się, że po prostu nie działa sieć. I właśnie po to są szkolenia z łączności radiowej w Puławach. Organizuje je Puławska Grupa Krótkofalowców. A podczas zajęć będziecie mogli dowiedzieć się, jak prawidłowo prowadzić nasłuch, jak rozmawiać w eterze i jak w razie potrzeby szybko skonfigurować taki sprzęt. Zajęcia będą się odbywały w trzech turach 17, 22 i 24 października w budynku Obserwatorium Astronomicznego w Puławach. Linki i szczegóły znajdziecie na stronie Puławskiego Starostwa Powiatowego. A w Radiu Impuls już za chwilę kolejna porcja muzyki wybranej dla Ciebie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
7: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
8: Już to czytałyśmy?
7: Już to wymyśliłam.
9: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
12: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia

0: No to już niedługo 14. Wspominałem o tym, że są tacy, którzy kończą o tej porze pracę. No i jutro, czyli dokładnie za 24 godziny, będą już krok od weekendu. A co robić w ten weekend? Będę miał dla was propozycję, ale to już po 14. Zostańcie z nami już za chwilę. Najnowsze wiadomości.
1: Reklama.
2: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
1: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty awokado 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk oraz cytryny na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
13: Codziennie niskie ceny.
1: Po reklamie.
0: Pora teraz na najnowsze wiadomości. Minęła 14.
14: Od historii 30-letniej mieszkanki powiatu ryckiego, która straciła 100 tysięcy złotych, rozpoczynamy serwis Radia Impuls. Kobieta uwierzyła w ofertę inwestycyjną wykorzystującą wizerunek znanej gwiazdy muzyki i przelewała pieniądze na wskazane konta. Jak działali oszuści, mówi starszy aspirant Łukasz Filipek, oficer prasowy ryckiej policji.
15: Przestępcy, wykorzystując jej zaufanie i uczucia, namówili ją do przekazania pieniędzy. W zamian obiecywali paczkę zawierającą 100 milionów dolarów oraz cenną biżuterię. Kobieta przez ponad miesiąc spłacała pieniądze na wskazane konto, korzystając z różnych metod płatności. Gdy zorientowała się, że pada ofiarą oszustwa, powiadomiła ryckich policjantów. Apelujemy o ostrożność w kontaktach z nieznajomymi w internecie. Oszuści często bezprawnie wykorzystują wizerunki znanych osób, aby zdobyć zaufanie swoich ofiar. Nie przekazujmy pieniędzy bez dokładnego sprawdzenia, komu i w jakim celu je wpłacamy. Pamiętajmy, że obietnice ogromnych zysków oraz wyjątkowo cennych prezentów w krótkim czasie mogą być próbą oszustwa.
14: Z powiatu ryckiego wracamy do Puław, gdzie już wkrótce będzie można bliżej poznać historię Izabeli Czartoryskiej. O jej życiu i działalności opowiada książka Izabela, opowieść o kobiecie niezłomnej. Do Puław przyjedzie jej autor Adam Zamojski. Na wydarzenie zaprasza Grażyna Bartnik-Szymańska z Muzeum Czartoryskich w Puławach.
16: Muzeum Czartoryskich w Puławach zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Będzie to spotkanie autorskie z panem Adamem Zamojskim, praprawnukiem księżnej Izabeli Czartoryskiej, który napisał biografię księżnej. Jest to niezwykle interesująca książka pokazująca księżną taką, jaka była, z całymi jej wadami, zaletami i całą działalnością kulturalną, literacką, polityczną. Wyjątkowe wydarzenie, na które zapraszamy, odbędzie się w sali kongresowej Pałacu Czartoryskich o godzinie 12.
14: Z historii przechodzimy do przyrody. Jak wygląda las po zmroku i jakie zwierzęta można wtedy spotkać? Przekonają się o tym uczestnicy nocnego spaceru w Puławach, organizowanego w ramach cyklu Dzika Miejska Przyroda. Wycieczka odbędzie się w niedzielę 18 października i będzie ostatnią w tym roku. Wyprawę poprowadzi edukatorka przyrodnicza Marzena Puzio. Uczestnicy będą poznawać las za pomocą słuchu, węchu i dotyku, a także wypatrywać jego nocnych mieszkańców, w tym sów. Zbiórka o 17.30 na głównej polanie leśnej szkoły w lesie komunalnym przy wejściu od ulicy Prusa. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmuje Dział Zieleni Zarządu Dróg Miejskich w Puławach. Na zakończenie zaplanowano ognisko. To już wszystko z Puław i okolic. Czas na kraj i świat. Ewa Kwaśny.
17: PiS wniosek do Parlamentu Europejskiego o wyrażenie zgody na pociągnięcie europosła Daniela Obajtka do odpowiedzialności karnej, zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie oraz zastosowanie tymczasowego aresztowania. Ten wniosek wysłał do szefowej Europarlamentu Roberty Metsoli prokurator generalny Waldemar Żurek. Krzysztof Zasada. Krzysztofie, o które śledztwo chodzi?
18: Chodzi o postępowanie prowadzone w Łódzkim Wydziale Prokuratury Krajowej w sprawie zaniżania cen paliw w 2023 roku przez szefostwo firmy. Jak napisano w komunikacie, udało się uzyskać materiał dowodowy dostatecznie uzasadniający podejrzenie popełnienia przestępstwa przez posła do Parlamentu Europejskiego Daniela Obajtka. Jako prezes koncernu kierować miał według śledczych dokonywaniem przez podległych mu pracowników przestępstw polegających na niegospodarności. Oni, przekraczając uprawnienia i nie dopełniając obowiązków, mieli spowodować straty Orlenu na kwotę ponad 4 miliardów złotych, a polegać to miało na ustalaniu cen paliw w oderwaniu od realiów rynkowych. Obajtek ma mieć w tym śledztwie zarzuty tak zwanego sprawstwa kierowniczego. Za te czyny grozi mu 25 lat więzienia.
17: Proces w sprawie Collegium Humanum na wniosek prokuratora odroczony do grudnia. Tak zdecydował Sąd Okręgowy w Warszawie. Przypomnijmy, przed sądem odpowiadać będzie 29 osób, które oskarża się m.in. o poświadczenia nieprawdy w dokumentacji potwierdzającej przebieg studiów czy pranie brudnych pieniędzy. Na ławie oskarżonych rektorzy wyższych uczelni, wykładowcy i politycy, w tym m.in. prezydent Wrocławia. Celine Dion ma swoją lalkę Barbie. Nowa kolekcjonerska zabawka odtwarza wizerunek kanadyjskiej artystki z gali rozdania Oscarów w 1998 roku, gdzie zaśpiewała piosenkę My Heart Will Go On z filmu Titanic. W ciemnoniebieską kreację z trenem lalka, mająca też na sobie naszyjnik inspirowany słynnym Sercem Oceanu, trafiła już do sprzedaży.
0: Pomimo stabilnego ciśnienia, to jednak z powodu tego, co za oknami, nie wszyscy mają dobre samopoczucie. W Puławach, na Łęczowie czy Kazimierzu dziś po południu i wieczorem jeszcze zachmurzenie duże się będzie utrzymywało. Podobny typ pogody czeka nas jutro, możliwy też przelotny deszcz. Temperatura maksymalna nie przekroczy 12 stopni. Uwaga, nad ranem może temperatura spaść do zera, lokalnie mogą też pojawić się przymrozki. Są tacy, którzy już skończyli pracę dzisiaj i została im doba do weekendu, a to czwartek, a to też 15 października i w tej godzinie pojawią się propozycje, jak można spędzić ten zbliżający się weekend. Łukasz Tymków, zapraszam.

0: A teraz będzie to, co obiecywałem, czyli propozycja na weekend. On rozpoczyna się jutro i właśnie już jutro będzie można wybrać się na koncert osoby, która debiutowała na ekranie u samego Edwarda Żebrowskiego jako zaledwie 16-latek, a dzisiaj ten wybitny artysta ciągle zachwyca publiczność. Mowa o Michale Bajorze. Będziecie mogli go zobaczyć na żywo. Już jutro o 18:00 wystąpi w Puławskim Ośrodku Dom Chemika. A my mamy dla was do wygrania podwójne wejściówki na to wydarzenie. Wystarczy napisać na nasz radiowy mail redakcja@radioimpuls.pl, że chcecie wybrać się na koncert Michała Bajora. Na wasze maile czekamy do 17:00.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Puławy S.A. ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż lokalu użytkowego przy ulicy Słowackiego 22 w Puławach. Cena wywoławcza netto 953 333 zł. Termin złożenia oferty do 16 października 2026 roku. Pełna informacja znajduje się na stronie puławy.grupaazoty.com/ogłoszenia/lokal/Słowackiego/22.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24,39.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Po reklamie.
0: Przed nami już taki prawdziwy jesienny weekend. Przez nasz region przechodzi front z chłodnym powietrzem. Utrzymują się też niekorzystne warunki biometeo. W Puławach, na Łęczowie czy Kazimierzu przez kolejne dni utrzyma się zachmurzenie duże. Może przelotnie padać deszcz. No i pamiętajcie, że temperatura maksymalna nie przekroczy 12 stopni. Co jeszcze ważniejsze, w nocy możliwe przygruntowe przymrozki.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Kolejna propozycja, jak spędzić weekend z całą rodziną, czyli rodzinne warsztaty ornitologiczne w Muzeum Przyrodniczym w Kazimierzu Dolnym. To już w sobotę w dwóch turach od 9.30 do 12.00 i od 12.30 do 15.00. Ornitolog będzie mówił o tym, jak rozpoznać ptaki, gdzie ich wypatrywać nad Wisłą, będzie też o ich zwyczajach. No i później uczestnicy wyruszą w godzinny rejs statkiem po Wiśle, żeby z bliska przyjrzeć się przyrodzie małopolskiego przełomu Wispy. Udział w warsztatach jest bezpłatny, ale trzeba się zapisać i warto teraz też zapisać numer telefonu 818810326. Jeśli się nie udało, to zapamiętajcie, że możecie również zapytać po prostu w Muzeum Przyrodniczym w Kazimierzu Dolnym.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Janie, skarpeta na pieniądze.
4: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
4: Nie do 100, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
5: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
2: Blik. Po reklamie.

0: Już niedługo 15, czyli coraz bliżej do weekendu, ale to wciąż jest czwartek. Warto do tego weekendu dobrze się przygotować, czyli wybrać dla siebie coś fajnego. I kolejne fajne propozycje na pewno po 15 na naszej antenie. A już za chwilę najnowsze wiadomości.
1: Reklama.
2: Masz pomysł na biznes? My mamy dla niego miejsce. Nieruchomości Puławskie oferują lokale biurowe, handlowe i usługowe w różnych częściach Puław. Dęblińska 2, Hala Targowa przy Piaskowej 7, Sieroszewskiego 20 oraz Gdańska 6A. Biuro, sklep, punkt usługowy. Wybierz lokal dopasowany do swoich potrzeb i rozwijaj swoją działalność w dobrej lokalizacji. Nieruchomości Puławskie. Przestrzeń dla twojego biznesu. Sprawdź ofertę na np.puławy.pl lub zadzwoń 81 886 3063.
3: Castorama.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
4: Castorama. Razem najlepiej.
3: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Po reklamie.
0: Pora teraz na najnowsze wiadomości z regionu, kraju i świata. Minęła 15.
6: Zaczynamy wiadomości Radia Impuls. 98 osób zatrzymali lubelscy policjanci podczas dwudniowej akcji Poszukiwany. Funkcjonariusze sprawdzili ponad 1500 adresów i miejsc na terenie całego województwa. Wśród zatrzymanych 10 osób było poszukiwanych listami gończymi. Jeden z poszukiwanych, 36-latek, próbował uniknąć zatrzymania, chowając się w szafie. Policjanci z Zamościa zatrzymali natomiast innego 36-latka, przy którym znaleziono blisko 8 kg narkotyków. W działaniach uczestniczyła również Straż Graniczna. Funkcjonariusze ujawnili 11 cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie. Zatrzymani trafili do aresztów śledczych lub zakładów karnych, a wobec cudzoziemców skierowano wnioski o zobowiązanie ich do opuszczenia kraju.
7: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
6: Prawy brzeg Wisły i jego okolice stały się inspiracją dla 5 puławskich artystek. Ich pracę będzie można zobaczyć na wystawie w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Puławach. Swoją twórczość zaprezentują Wiesława Zakrzewska, Magdalena Gębal, Jolanta Wawer, Joanna Szczygieł i Julia Rzechowska, mówi Dariusz Suszyński, kierownik biblioteki.
8: Nasze wystawy, jak organizujemy, to przez miesiąc można je oglądać w godzinach otwarcia biblioteki. Mamy otwarte od 7.30 do 15.30, a w czwartki, wychodząc też naprzeciw oczekiwaniom czytelników, do godziny 18.00, więc wydłużamy te godziny.
6: Wernisaż rozpocznie się dziś o godzinie 18.00 w czytelni biblioteki przy ulicy Czartoryskich 8. Tymczasem w Markuszowie dziś zabrzmi muzyka klasyczna. Wszystko za sprawą koncertu organizowanego w ramach programu Z klasyką przez Polskę. Kto wystąpi i co przygotowano dla publiczności? Sprawdziła to nasza reporterka Weronika Szydłowska.
9: Dzień dobry. Rzeczywiście mieszkańcy Markuszowa i okolic mają dziś okazję, żeby usłyszeć arcydzieła polskiej muzyki klasycznej w nietypowych, nowoczesnych aranżacjach. Na scenie tutejszego Domu Kultury zaprezentuje się Nemesis Quartet. Formacja tworzona przez czterech wielokrotnie nagradzanych saksofonistów młodego pokolenia. Muzycy wezmą na warsztat utwory takich mistrzów jak Fryderyk Chopin, Witold Lutosławski czy Zygmunt Noskowski. Zamierzają udowodnić, że saksofon idealnie współgra z klasycznym repertuarem. Koncert w Gminnym Domu Kultury w Markuszowie rozpocznie się o 18.00.
6: To część ogólnopolskiego programu, który przybliża muzykę klasyczną mieszkańcom różnych miejscowości. Tyle z Puław i okolic. Teraz przechodzimy do wiadomości krajowych i zagranicznych. Ewa Kwaśne.
10: Wojewoda Dolnośląska chce pilnego zwołania zespołu zarządzania kryzysowego w gminie Mioroszów, na terenie której znajduje się prywatne zoo Łączna. Tam od 3 dni trwają protesty mieszkańców zaniepokojonych relokacją zwierząt. Natomiast prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie znęcania się nad zwierzętami. Na linii reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, jaką rolę ma odegrać zespół zarządzania kryzysowego?
11: Ma czuwać nad bezpieczeństwem zwierząt i przekazywać rzetelne informacje na temat tego, co dzieje się aktualnie w zoo. Wkradł się niepokój, bo do sieci trafiają filmy nagrywane dronami, na których widać wolno biegające zwierzęta poza zagrodami i wybiegami. Wojewoda Anna Żabska chce ustalić, czy służbom potrzebne jest dodatkowe wsparcie, mówi rzecznik wojewody Tomasz Jankowski.
12: Szczególnie istotne jest rozpoznanie możliwości zapewnienia tym zwierzętom odpowiednich warunków i ciągłości opieki na miejscu.
11: Sytuacja przed zoo zaognia się. Obrońcy zoo uważają, że zwierzęta są wywożone w pośpiechu, chaosie, transportem nieprzystosowanym do przewozu zwierząt.
13: Te ptaki się tam tak gotują w tych klatkach i nikt się tym nie przejmuje.
11: To także ma ustalić powołany dziś zespół.
10: Liczba Polaków wciąż maleje. Tak wynika z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego. Pod koniec czerwca Polska liczyła 37 milionów 200 tysięcy obywateli. Te dane przeanalizował reporter Marek Mikołajczyk. Witamy Cię.
14: Kłaniam się.
10: Marku, co jeszcze z nich wynika?
14: W pierwszej połowie roku liczba ludności spadła o 90 tysięcy osób. To tak, jakby z mapy zniknęło miasto wielkości Legnicy czy Grudziądza. Odpowiada za to ujemny przyrost naturalny. W ciągu 6 miesięcy zmarło 210 tysięcy osób, a urodziło się jedynie 115 tysięcy dzieci. I to, jak podkreśla GUS, trend, który niestety obserwujemy od dłuższego czasu. Jesteśmy starzejącym się społeczeństwem i coraz rzadziej decydujemy się na dzieci.
10: To ja jeszcze poproszę o pozytywne informacje.
14: To może to, że jest większa liczba ślubów. Od stycznia do czerwca zawarto ponad 50 tysięcy małżeństw. To około 2 tysiące więcej niż rok wcześniej.
10: Marek Mikołajczyk, dziękujemy.
0: Popołudnie i wieczór pod znakiem przelotnych opadów deszczu i raczej zachmurzonego nieba. Podobny typ pogody w Puławach, na Łęczowie i Kazimierzu Dolnym będzie panował także jutro. No i przez cały czas, przez całą najbliższą dobę zachmurzenie ma być duże, może jeszcze przelotnie padać deszcz i bardzo ważna uwaga, rano uważajcie na mgły i możliwe przygruntowe przymrozki. Dzisiaj jest 15 października, to czwartek, a przed nami 42 weekend w tym roku. Co robić? O tym na pewno będzie parę słów na naszej antenie już niedługo, a teraz już zagra muzyka wybrana dla Ciebie. Łukasz Tymków, zapraszam.
7: Radio Impuls.

0: Zaledwie 16 lat. Tyle miał Michał Bajor, który po raz pierwszy oczarował publiczność na legendarnej scenie w festiwalu w Opolu. I od tamtej pory jego głosem zachwycają się kolejne pokolenia. A już jutro o 18 artysta zaśpiewa w Puławskim Ośrodku Kultury Dom Chemika. No i teraz mamy dla was konkurs. Czekają na was podwójne zaproszenia. Ostatnie dwie sztuki zostały na ten wyjątkowy koncert. Żeby dostać to zaproszenie, trzeba teraz szybko otworzyć maila i napisać do nas, że chcecie wybrać się na koncert Michała Bajora. Czekamy na wasze maile. Kto pierwszy, ten lepszy.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Gastorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
7: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz

0: sklepów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid. Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto, kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
7: Po reklamie.
8: Przed nami weekend, raczej pod pochmurnym niebem, z możliwymi przelotnymi opadami deszczu. Tak ma być i w Puławie, i na Łęczowie, czy Kozienicach. Temperatura maksymalna będzie wynosiła 12 stopni w najcieplejszym punkcie dnia, ale rano możemy spodziewać się mgieł, które miejscami mogą być dosyć gęste, a także przygruntowych przymrozków. Do tego wszystkiego chłodzić nas może jeszcze wiatr, od czasu do czasu osiągający prędkość do 33 km na godzinę.
9: Słuchasz Radia Impuls.

0: Posiadanie własnego M jest ciągle jedną z najważniejszych potrzeb Polaków. No i jest świetna okazja, żeby spotkały się dwie strony, czyli tych, którzy szukają i tych, którzy coś mają. Tak będzie w Lublinie już w ten weekend. Giełda mieszkań. To największe tego typu wydarzenie na Lubelszczyźnie. Odbędzie się w galerii przy ulicy Fabrycznej 2. Na miejscu będą deweloperzy, będzie można sprawdzić propozycje zakupu mieszkań i domów, no i skorzystać z bezpłatnych porad ekspertów finansowych. Z dobrze poinformowanych źródeł wiem też, że mają być jakieś specjalne oferty przygotowane wyłącznie na czas tej giełdy. A ja też mam coś specjalnego i to jeszcze przed giełdą, to będzie zespół Pet Shop Boys już za chwilę w Radio Impuls.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
6: Szykujcie się, Orły Oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
7: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowi.
7: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Już niedługo wybije 16:00, w wielu domach to będzie czas na obiad, a przy obiedzie warto porozmawiać. O czym? No, być może kilka z tych tematów, które wam zaprezentuję po 16:00, będą świetnym tematem do rozmowy. Zostańcie z nami i posłuchajcie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: 1249 zł. Mediamarkt.
1: Po reklamie.
2: Przed chwilą minęła 16, a przed nami najnowsze wiadomości.
3: Czy prawne ubezwłasnowolnienie prezesa Bogdana Święczkowskiego jest sposobem koalicji rządzącej na przejęcie kontroli nad Trybunałem Konstytucyjnym? To pytanie zadał ministrowi Waldemarowi Żurkowi nasz dziennikarz, po tym gdy minister zapewniał, że są w państwie prawne metody na odzyskanie instytucji, którą kieruje ktoś kompletnie oderwany od rzeczywistości. W studiu Tomasz Skory, witamy.
4: Dzień
3: Tomku.
4: Dobry, witam.
3: Próbowałeś ustalić, o jakie działania może chodzić?
4: No musiałem, bo mówiąc o dzisiaj o prezesie Trybunału Konstytucyjnego, minister Żurek opisał działania pana Święczkowskiego w sposób niepokojący nie tyle politycznie, co nawet powiedziałbym klinicznie.
5: Czasem to się dzieje w jakichś instytucjach, że jakaś osoba całkowicie odrywa się od rzeczywistości. Mogą być względy osobiste, chorobowe. Mamy instytucję, na czele której stoi osoba, która oderwała się od rzeczywistości. Czy państwo nie ma wtedy instrumentu?
4: No, ale według ministra są takie instrumenty, a że mówił o utracie kontaktu z rzeczywistością, no to pytanie paść musiało.
6: Czy pan zmierza do tego, co się jednym słowem nazywa ubezwłasnowolnienie pana sędziego Święczkowskiego, bo się oderwał od rzeczywistości? Takie prawne?
5: Nie, są na to inne środki prawne, ale proszę mi wierzyć, dopóki one nie zadziałają, ja nie będę tutaj pisał scenariuszy.
4: I tu minister Żurek wrócił do apelowania o cierpliwość, oświadczył, że Święczkowski straci władzę już niedługo. Jak jednak to nastąpi, wciąż nie wiadomo.
3: Niezwykłe wyróżnienie dla pewnego psa ze Szkocji. 6-letnia labradorka z kija otrzymała tytuł zwierzaka roku.
7: Z kija jako pierwszy pies na świecie została wyszkolona do wykrywania żachwy. Ten inwazyjny gatunek morskich organizmów tworzy gęstą warstwę na dnie, odcinając tlen i niszcząc inne gatunki, w tym małże i ostrygi. 6-letnia labradorka pracuje wraz ze swoją opiekunką podczas odpływów morza i pomaga ekologom zwalczać zagrożenie. Gdy napotyka żachwę, staje w bezruchu i dokładnie wskazuje miejsce, w którym się ona znajduje. To nie pierwsza ważna rola w karierze z kij. Wcześniej labradorka pomagała w górskich akcjach ratunkowych.
2: Dziś do końca dnia i w Puławach i Kazimierzu, ale również i Kozienicach będzie przeważało zachmurzenie duże, może przelotnie padać deszcz. Podobny typ pogody ma utrzymać się jutro. Na termometrach będzie w ciągu dnia od 11 do 12 stopni, ale uwaga, nocą temperatura może spaść do zera. Możliwe też lokalne przygruntowe przymrozki. Jeśli chodzi o ciśnienie, to ono dzisiaj jest dosyć stabilne i wynosi 1025 hektopaskali. To jest czwartkowe popołudnie 15 października, sezon grzybowy i dyniowy w pełni i w tej kwestii właśnie będą ciekawe informacje w tej godzinie, na którą zapraszam was ja, Łukasz Tymków.
8: Radio Impuls.
9: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Mamy sezon na dynie, mamy sezon na grzyby, no i w związku z tym w tym tygodniu najnowsze wiadomości na ten temat się pokazały, choć ta jedna raczej odwołuje się do przyszłości, bo jak się okazało, w Chinach znaleziono grzyba, który ma aż 65 milionów lat. Jak to się stało, że go nikt dotychczas nie zerwał? No być może dlatego, że jest on już skamieniały. Został nazwany Direxem. Natomiast jeśli chodzi o dynię, no to mamy nowy rekord świata. Wyhodowana w tym roku dynia waży, ta najcięższa, 1295 kg. No to zdecydowanie więcej niż nie jeden mały samochód osobowy. Gdyby ktoś planował wyciąć w niej lampion, to chyba będzie musiał używać piły łańcuchowej. Pora przeciąć teraz już wszelkie żarty na ten temat, bo już za chwilę bardzo poważnie o najnowszej prognozie pogody.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku masło ekstra mazurski smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
4: To nie moje, to też nie moje i to też.
5: Ej, a może byś w końcu coś przymierzyła?
4: To ja przymierzę się do zysku. Wybieram Alior Mobile, bo tam mam więcej, a nie mniej więcej.
5: Więcej?
4: Nawet do 5,5%.
6: Ty też przymierz się do zysku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w Alior Mobile i zyskaj do 5,5% w skali roku na 3 miesiące dla kwoty do 50 tysięcy złotych.
4: I miej bank do życia po swojemu.

0: 11 stycznia 2027.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
4: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej.

0: przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Tato, co znaczy negocjować?
3: Szukać porozumienia.
2: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
4: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
5: Po reklamie.
6: Do niedzieli w naszym regionie nie możemy spodziewać się raczej wiele słońca. Będzie zachmurzenie duże i możliwe jeszcze przelotny deszcz zarówno w Puławach czy Kazimierzu oraz na Łęczowie. Stabilizuje się nam za to ciśnienie, które powinno dzisiaj wynosić 1025 hektopaskali, a na termometrach do końca weekendu będzie maksymalnie 12 stopni.

0: tym inteligentnym domem to trzeba bardzo uważać, bo jak się okazuje, są tacy, którzy być może dla żartu albo żeby po prostu zrobić komuś nieprzyjemność, próbują się do niego włamać. Tak było właśnie w tym tygodniu we Francji. Hakerzy przejęli kontrolę nad inteligentną chłodnią w jednym z supermarketów i próbowali przestawić temperaturę mrożonek na 80 stopni Celsjusza. Nie będę się teraz zastanawiał nad pytaniem, które rodzi się w głowie, czy podgrzane na przykład kurczaki to jest atak terrorystyczny. Ważne, że hakerów udało się dosłownie zamrozić. Ja za to mogę gorąco polecić to, co przygotowałem w ramach muzyki wybranej dla ciebie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: Proszę państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
14: Dzień dobry.
15: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
14: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
15: Interesujące, ale co to?
14: Lokata banku pocztowego.
15: Biorę.
14: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
16: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
17: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr, 1,90 zł.

0: powoli będziemy kończyli czwartkowe popołudnie i będziemy przygotowywali się do wieczoru. Już za chwilę wystartuje po godzinach. W tym programie będzie z wami Wojtek Bednarczyk, a ja, Łukasz Tymków, dziękuję teraz za uwagę i do usłyszenia jutro. Cześć!
1: Reklama. Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
2: Masz nieruchomość? Oddaj ją pod dobrą opiekę. Nieruchomości Puławskie to solidny partner w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami. Dbamy o budynki i ich otoczenie. Zapewniamy terminową obsługę techniczną, przeglądy, konserwacje i naprawy, utrzymanie czystości oraz całoroczną pielęgnację terenów zielonych. Kosimy, pielęgnujemy, przycinamy i wykonujemy nasadzenia. Zajmujemy się także rozliczeniami, obsługą umów, organizacją zebrań wspólnot oraz pracami technicznymi i remontowymi. Nieruchomości Puławskie. Dla budynków, dla przestrzeni, dla Puław. Poznaj nas bliżej na np.puławy.pl.
3: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
4: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu, z którymi stworzysz przytulną przestrzeń na jesień. Zadbaj też o formę. Teraz wybrane artykuły sportowe do 40% taniej. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. A do tego do 40% rabatu na wybrane perfumy i kosmetyki, w tym pielęgnację koreańską. Empik. Witaj w klubie.
5: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
1: Po reklamie.
8: Jest czwartek, 15 października, minęła godzina 17. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
9: Tragedia w kolonii Zbiersku w Wielkopolsce. W jednym z domów policja odkryła ciała dwóch osób. Interwencje służb utrudniały agresywne psy znajdujące się w budynku. Benjamin Kubiak-Piłat, co jeszcze ustaliłeś w tej sprawie?
10: Na miejscu pracuje prokuratura, zbierane są ślady i zostanie przeprowadzona sekcja zwłok. W domu jednorodzinnym funkcjonariusze natrafili na ciała dwóch osób, 71-letniej kobiety i 38-letniego mężczyzny. Na razie nic nie wskazuje na to, by sprawa miała charakter kryminalny i były w nią zamieszane osoby trzecie. Usłyszałem w Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu. Podczas interwencji policjanci mieli problem z wejściem do środka. W budynku przebywało kilka agresywnych psów, które najpierw musiały zostać odłowione. Wszystkie zostały już złapane i przewiezione w bezpieczne miejsce, usłyszałem.
9: Specjalny zespół śledczych w Prokuraturze Krajowej wszczął postępowanie sprawdzające po doniesieniu sędziego Macieja Berka. Twierdzi on, że wczoraj prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski naruszył jego nietykalność cielesną.
11: Postępowanie jest wszczęte, dlatego że proszę pamiętać, że mamy osoby, które działały na zlecenie pana Święczkowskiego, które zostały w tym postępowaniu zawieszone w czynnościach i postawiono im zarzuty przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązku. Do tego zespołu trafi ten wniosek i to prokuratorzy być może już teraz zdecydowali, ale ja szanuję autonomię prokuratury, czy będzie się to toczyło w tej sprawie jako odrębny wątek, czy jest to sprawa, która musi być prowadzona odrębnie.
9: Wyjaśniał minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. Do 26 listopada sąd w Brukseli podejmie ostateczną decyzję w sprawie blokady komorniczej finansowej nałożonej na koncie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Taka zapowiedź padła w czasie rozprawy przed belgijskim sądem. Chodzi o pieniądze zajęte na wniosek koncernu farmaceutycznego Pfizer w związku ze sporem o nieodebrane przez Polskę szczepionki przeciwko koronawirusowi.
8: Deszczowe popołudnie w czwartek dla Puław i okolic. Na termometrach obecnie mniej więcej od 11 do 12 stopni Celsjusza. Wieje słaby wiatr, a na barometrach 1007 hektopaskali. Dzień dobry w naszym popołudniowo-wieczornym programie Po godzinach. Do godziny 18 oczywiście zajrzymy na szybko do kalendarza i sprawdzimy, jak to jest z tym myciem rąk. A do 22 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
2: Radio Impuls. Chihuahua. Chihuahua.

0: Dopiero co się zaczynał październik, a jesteśmy już w jego połowie. Dziś 15 dzień tego miesiąca, a w kalendarzu imieniny obchodzą Jadwiga i Teresa. Nie zapominajmy także o jubilatach. Jeśli do tej pory nie zdążyliście złożyć życzeń, no to macie jeszcze trochę czasu. Dzisiaj między innymi 15 października obchodzimy Światowy Dzień Mycia Rąk. Do tego tematu jeszcze w tej godzinie na chwilę powrócimy.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Puławy S.A. ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem hotelowym, położonej przy Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 w Puławach. Cena wywoławcza 5 milionów złotych netto. Wysokość wadium 250 tysięcy złotych. Termin złożenia oferty upływa 29 października 2026 roku. Pełna informacja znajduje się na stronie puławy.grupaazoty.com / przetargi i ogłoszenia / sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem hotelowym.
4: Hurtownia kwiatów sztucznych w Górze Puławskiej zaprasza. Ogromny wybór kwiatów na Wszystkich Świętych. Kompozycje kwiatowe, znicze tradycyjne i elektryczne. Sprzedaż detaliczna i hurtowa. Ulica Radomska 37, Góra Puławska przy skręcie na osiedle. Jesteśmy otwarci codziennie do 21:00, również w niedzielę. Chętnie doradzimy w wyborze kwiatów. Zapraszamy!
5: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
6: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej.

0: 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: 15 października mamy Światowy Dzień Mycia Rąki, choć może wydawałoby nam się, że to jest odruch bezwarunkowy i po prostu nie można inaczej, to jednak okazuje się, że można inaczej. No i choć niektórzy może przypominają sobie, że to mycie rączek zapoczątkował jeden z bohaterów klanu, przykładny mąż i ojciec, pan Ryszard Lubicz, no to w istocie sam pomysł wyszedł od Organizacji Narodów Zjednoczonych. Chodzi o to, żeby zachęcać nas wszystkich ludzi, a zwłaszcza dzieci, do regularnego mycia rąk, takiego ważnego elementu profilaktyki przeciw biegunce i infekcjom układu oddechowego. Warto dodać, że na przykład w takich Stanach Zjednoczonych badania ujawniły, że aż 30% mężczyzn nie myje rąk po skorzystaniu z toalet w miejscach publicznych. A u was jak jest, drodzy panowie? Dodam tylko, że w pandemii, nie wiem czy pamiętacie, Beata Kozidrak z zespołem Bite zapraszała do mycia rąk przez 30 sekund, bo tyle należy się mycie naszych dłoni, podczas śpiewania refrenu Białej Armii, który trwa dokładnie 30 sekund.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
4: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Dobiega powoli końca pierwsza godzina naszego spotkania w programie. Po godzinach już za chwilę będzie 18:00. Zapraszam wówczas na najnowsze wiadomości.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: 28 lat MediaMarkt. Laptop HyperX Omen z procesorem Intel Core i7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5499 zł. Teraz za 4999 zł. MediaMarkt.
4: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
2: Po reklamie.
0: Jest czwartek, 15 października, minęła godzina 18:00. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
5: Prezydent Karol Nawrocki poinformował właśnie, że podpisał 8 ustaw, a 3 zawetował. Od razu łączymy się z Jakubem Rybskim.
6: Dzień dobry
5: Jakubie. Które projekty spotkały się z prezydenckim wetem?
6: Karol Nawrocki zdecydował o zawetowaniu ustawy dotyczącej zmian w kodeksie wyborczym. To projekt, który regulowałby liczbę posłów wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych, tak aby lepiej odpowiadała liczbie mieszkańców i zmianom demograficznym w Polsce. Prezydent wytknął ustawie kilka błędów i stwierdził, że tu cytat: nie można zmieniać reguł gry rok przed wyborami parlamentarnymi.
7: Traktuję te zmiany jako wyraz nerwowości rządzących przed poddaniem się demokratycznej ocenie ich działań.
6: Prezydent zawetował też ustawę o reklamie politycznej i projekt dotyczący wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
5: Jakubie, a które ustawy zostały dziś podpisane?
6: To m.in. ustawa dotycząca akcyzy na papierosy elektroniczne, finansowania KRUS oraz świadczeń dla rolników i ich rodzin oraz o stabilności rozliczeń na rynku energii. Karol Nawrocki złożył też podpis pod projektem o opłacie miejscowej i pod nowelizacją przepisów o odnawialnych źródłach energii.
5: Kolejny bardzo poważny wypadek w Tatrach. Turystka spadła w rejonie Zawratu i doznała poważnego urazu głowy.
8: Została przetransportowana śmigłowcem najpierw w noszach na plecach ratowników, bo warunki nie pozwoliły, żeby użyć śmigłowca, bo była mgła, ale w momencie, jak się troszkę odsłoniło, to śmigłowiec zabrał poszkodowaną i została przetransportowana na neurochirurgię do Nowego Targu.
5: Mówi ratownik dyżurny TOPR Krzysztof Długopolski. W ostatnich 2 tygodniach w tym miejscu doszło do 2 wypadków śmiertelnych. TOPR przypomina, że wysoko w górach leży śnieg. Jest bardzo ślisko. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej liczy, że w ciągu miesiąca nastąpi korzystny finał sprawy zablokowanych pieniędzy na koncie tej ważnej instytucji. Chodzi o pieniądze zajęte na wniosek koncernu farmaceutycznego Pfizer. Ma to związek z nieodebranymi szczepionkami przeciw koronawirusowi. Sąd w Brukseli zapowiedział dziś, że decyzję w sprawie podejmie do 26 listopada.
0: W Puławach i okolicy niestety deszczowo, wilgotno i nie za ciepło, a na zachodzie mają więcej słońca. Cóż, możemy tylko i wyłącznie im pozazdrościć. Na termometrach obecnie w okolicach 11 stopni 12 Celsjusza, na barometrach 1007 hektopaskali, wieje słaby wiatr. No i ten deszcz niestety będzie nam towarzyszył jeszcze sporo, takiego późnego popołudnia i wczesnego wieczoru. Oczywiście co w nocy, wieczorem, późnym i jutro o poranku oraz w ciągu dnia, o tym w naszych wydłużonych prognozach o 21 i 22. Po godzinie 18:00 sprawdzimy, gdzie i kiedy odsłonięto w Polsce jedyny w kraju pomnik UFO oraz nie zabraknie plotek ze świata show biznesu i newsów. Do 22:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
1: Radio Impuls.

0: 15 października 2005 roku w Emilcinie na Lubelszczyźnie odsłonięto jedyny w kraju pomnik UFO. A co upamiętnia ten pomnik? Otóż pewne spotkanie z inną cywilizacją, chciałoby się pomyśleć. Ten incydent to najsłynniejsze takie rzekome lądowanie niezidentyfikowanego obiektu latającego w Polsce, do którego miało dojść 10 maja 1978 roku we wsi Emilcin koło Opola Lubelskiego. No a my dzisiaj możemy uczcić rocznicę powstania jedynego w kraju pomnika UFO w Emilcinie na Lubelszczyźnie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Dużo dobrego.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
5: Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
8: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
9: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Zapraszam na czwartkowe newsy i plotki ze świata show biznesu. To się dzieje naprawdę. Członkowie klanu Kardashian-Jenner no od dawna przecież żyją w takiej swojej alternatywnej, bardzo luksusowej bańce, ale Khloe właśnie przebiła wszystkich. Uwaga, celebrytka, no bo taką jest, przeżyła prawdziwy szok, dowiadując się, że w sklepie może zapłacić zbliżeniowo poprzez aplikację w telefonie. No, zazwyczaj otoczona sztabem asystentów i asystentek, ochroniarzy i tragarzy. Tym razem postanowiła sama uregulować rachunek za kosmetyki. No i kiedy asystentka poinformowała ją, że może zrobić to za pomocą telefonu, ta doznała prawdziwego szoku. No i zanim zbliżyła telefon do czytnika z taką rozbrajającą, no i dość absurdalną w jej przypadku szczerością, zapytała na głos, czy ja w ogóle mam pieniądze?
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
3: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka. A do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Oraz wszystkie chłodzone krewetki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: To jest program po godzinach. Zbliżamy się do 19:00. Punktualnie o 19:00 zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
4: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
2: Po reklamie.
0: Jest czwartek, 15 października, minęła 19. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
5: Dziś mijają 3 lata od zwycięstwa koalicji rządzącej w wyborach parlamentarnych. Nasz dziennikarz Marek Mikołajczyk przeanalizował przedwyborcze zapowiedzi polityków. Marku, jak jest z dotrzymywaniem obietnic przez rządzących?
6: Różnie. Z listy 100 konkretów zrealizowano m.in. finansowanie in vitro czy wypłatę babciowego. Nie zniesiono jednak limitów NFZ na leczenie w szpitalach, nie zlikwidowano funduszu kościelnego i nie zwiększono kwoty wolnej od podatku. Zamiast tego rząd zapowiada podniesienie progu podatkowego. Nad przepisami pracuje obecnie parlament. Mieszkańcy Krakowa, z którymi rozmawiałem, przypominają jednak o innej obietnicy premiera.
7: Nic paliwem nie jest zrobione, dalej po 8 zł, dalej drogo płacimy.
8: No fajnie, gdyby paliwo było tańsze, to na pewno.
9: Usłyszałem o tym paliwie, które miało być za 5,19 chyba idzie było i trochę się zasmuciłem.
6: Tymczasem dziś za benzynę zapłacimy 7 zł, jeden drożdż, a za olej napędowy 8 zł i 5 groszy. Z Krakowa Marek Mikołajczyk.
5: Dokładniejsze prognozy pogody za sprawą sztucznej inteligencji? To możliwe. Międzynarodowy Zespół Naukowców opracował model AI, który to potrafi. W studiu Grzegorz Jasiński.
10: Dzień dobry.
5: Chodzi o prognozy na 2 do 6 tygodni.
10: Te najtrudniejsze, a takie, które mają kluczowe znaczenie na przykład w rolnictwie czy dla służb kryzysowych, do łagodzenia skutków powodzi, fali upałów czy mrozów. Nowatorskie podejście polega na wykorzystaniu uczenia maszynowego do korekcji błędów w istniejących modelach prognoz. Algorytm analizuje po prostu historyczne dane pogodowe i uczy się na podstawie wcześniejszych pomyłek modelu, by na bieżąco poprawiać przewidywania. Podobno jego precyzja jest nawet 2-krotnie lepsza od dotychczasowych modeli. Co ważne, nie tylko poprawia średnie prognozy, ale właśnie znacząco zwiększa trafność przewidywań zjawisk ekstremalnych. Dodatkowo jest otwarty, nie wymaga olbrzymich możliwości obliczeniowych, powinien dać się szybko implementować. Teraz czekamy na modele, które pomogą planować urlop, tak na kilka miesięcy naprzód.
5: To w takiej sytuacji termin urlopu będzie przydzielany drogą losowania?
10: No oczywiście.
0: W Puławach i w okolicy temperatura maksymalnie 11 stopni Celsjusza. Cały czas możemy się niestety zderzyć z padającym deszczem i możemy też się zderzyć z takim całkiem przyzwoitym ciśnieniem, bo mamy je w okolicach 1500-1700 hektopaskali. Wieje słaby wiatr, prawie niewyczuwalny, no ale niestety ten deszcz popsuł nam cały dzień i cały wieczór. A po godzinie 20 w naszym programie zajrzymy sobie na plan filmu Terminator 2, gdzie pewna scena przerosła operatora. Oraz sprawdzimy holenderski pomysł na rozgadanych klientów przy kasie. Do 22 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
1: Radio Impuls.

0: Jest rok 1991. Na ekrany kin wchodzi Terminator 2. To czas, kiedy efekty specjalne w kinie rozkręcały się praktycznie z tygodnia na tydzień, ale jeszcze wówczas nie było takich możliwości, żeby można było w komputerze wygenerować scenę, która wyglądałaby, jakby odbywała się naprawdę. I ta jedna z najbardziej spektakularnych scen w Terminatorze 2, bo o tym filmie mowa, w której śmigłowiec przelatuje pod wiaduktem, została nakręcona naprawdę, bez komputerowych sztuczek. Pilot przeleciał pod mostem z prędkością ponad 110 km na godzinę, mając zaledwie 1,5 metra zapasu nad maszyną. No i cóż, niestety operatorzy kamer uznali wyczyn za zbyt niebezpieczny i sobie poszli, więc James Cameron sam chwycił za kamerę i nagrał tę scenę.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie.
11: Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz.

0: Są takie sklepy, są takie miejsca, kiedy stoimy sobie w kolejce do kasy niesamoobsługowej. Wówczas przed nami często stają osoby starsze, które mają trochę więcej czasu niż my i zwykle chcą też z kimś porozmawiać. I akurat tak się trafia, że jest to kasjer, a my z tyłu spieszący się do pracy lub w inne miejsce przeklinamy pod nosem, dlaczego akurat teraz, dlaczego przed nami, dlaczego tutaj. No więc spokojnie, można pomyśleć o tym, żeby skopiować pewien pomysł z Holandii. Tam istnieją bowiem specjalne kasy w supermarketach, przy których nikt nie pogania klientów. Można spokojnie zapłacić za zakupy, porozmawiać sobie z kasjerem i nikt się nie wkurza. Pierwszą taką kasę otwarto już w 2019 roku, żeby przeciwdziałać samotności osób starszych. A pomysł okazał się tak popularny, że ta sieć, która rozpoczęła ten pomysł, rozszerzyła go na około 200 sklepów. Myślicie, że coś takiego przyjęłoby się u nas?
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Słuchacie programu Po Godzinach. Już niebawem wybije godzina 20. Wówczas zapraszam na najnowsze wiadomości.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład napój wysokobiałkowy czekoladowy Pilos 350 gramów lub 330 ml w nowej cenie regularnej 3,99. Cena przed obniżką 4,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24,39.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
2: Po reklamie.
0: Jest czwartek, 15 października, na zegarze 20. Zapraszam zatem na najnowsze wiadomości.
11: Mieszkańcy 24 powiatów województwa lubelskiego właśnie otrzymali alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Informuje on o rosyjskim ataku powietrznym na terenie Ukrainy. RCB zapewnia, że sytuacja jest monitorowana, a w polskiej przestrzeni powietrznej operuje nasze lotnictwo wojskowe. 4 osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 22 między Chojnicami a Starogardem Gdańskim. W pobliżu Kamiennej Karczmy zderzyły się 4 samochody osobowe. Duże utrudnienia na autostradowej obwodnicy Krakowa. Remont na A4 w Małopolsce. Między węzłami Krakowska Wina i Południe. Maciej Sołtys. Maćku, jak będą wyglądały te prace?
12: Roboty będą prowadzone późnym wieczorem i nocami. Od 20 do 6 rano drogowcy będą frezować nawierzchnię i położą nowy asfalt. W tym czasie na 4,5-kilometrowym fragmencie krakowskiej obwodnicy w kierunku Rzeszowa samochody pojadą jednym pasem z maksymalną prędkością 80 km na godzinę. Co ważne, w ciągu dnia znów dostępne będą 2 pasy na autostradzie, ale utrzymane zostanie ograniczenie prędkości. Tej nocy zamknięte zostaną również zjazdy z węzła Skawina w kierunku Rzeszowa. Cały remont potrwa nocami aż do 6 listopada.
11: 17 państw Unii, w tym Polska, oficjalnie deklaruje obronę pieniędzy na politykę spójności i rolnictwo. Przed dzisiejszymi negocjacjami w sprawie kolejnego budżetu Unii Europejskiej Włochy i Rumunia zorganizowały spotkanie 17 przywódców państw należących do Grupy Przyjaciół Spójności. Jego efektem jest wspólne stanowisko, w którym kraje domagają się ambitnego, sprawiedliwego i zrównoważonego budżetu Unii Europejskiej. Łączymy się z naszą dziennikarką Katarzyną Szymańską-Borginą. Kasiu, co to stanowisko konkretnie oznacza?
13: Przyjaciele spójności chcą bronić pieniędzy na politykę rolną i rozwój regionów, ale nie odrzucają wprost wszystkich cięć. Co więcej, prezydent Cypru Nikos Christodoulides dopuszcza, że ostateczny kompromis może oznaczać redukcję budżetu na poziomie dwucyfrowym. Irlandzka prezydencja zaproponowała już cięcia o 8%, a prezydent Cypru mówi nawet o 12%. To oznaczałoby ponad 200 miliardów euro mniej w porównaniu z pierwotną propozycją Komisji Europejskiej.
0: W Puławach i okolicy na termometrach od 10 do 11 stopni Celsjusza, cały czas możliwe przelotne opady deszczu, na barometrach 1005-1007 hektopaskali i wieje słaby wiatr. Kiedy ten deszcz przestanie padać, to sprawdzimy sobie w kolejnej prognozie pogody tuż po 21. Przed nami kolejna godzina naszego popołudniowo-wieczornego programu, a w niej m.in. o rekordzie w milczeniu pod wodą, czyli bez oddychania, ile da się wytrzymać, oraz o nowej technologii w tatuażach. Do 22:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
1: Radio Impuls.

0: Czas wakacji już za nami. To najlepszy moment, żeby móc spróbować poprawić swój rekord w nurkowaniu bez oddychania, ale nie do przesady. Pamiętajmy o tym, żeby jednak się kontrolować, bo daleko nam do mistrzów, a wśród nich jest jeden wyjątkowy człowiek. Chorwacki freediver Vitomir Maricic. Oficjalny jego rekord świata we wstrzymywaniu oddechu pod wodą wynosi, uwaga, no ja też nie wierzę, ale tak jest, 29 minut i 3 sekundy. Ustanowił go w 2025 roku. Co ciekawe, tak, jest haczyk, ale ja wiem, czy aż taki ważny. Przed próbą przez 10 minut oddychał czystym tlenem. Mam nadzieję, że nie muszę przypominać, żebyście nie próbowali bić tego rekordu.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Psst. Cześć, tu Influencen, ten od Sen.
7: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 39.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: Janie, skarpeta na pieniądze.
15: Się rozpadła.
14: Noż do 100!
15: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
16: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
17: Blik.
18: Netto przedstawia.
19: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
20: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
19: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
20: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
19: To może zapraszamy?
20: Dobre!
21: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Tatuaże stały się już tak modne, że wyparły opinię tego, iż można było je tylko, że tak powiem, posiadać będąc w zakładzie karnym. To już zupełnie inna historia, to sztuka. Ale są też tacy, którzy generalnie w ogóle nie zamierzają się tatuować i uważają, że szkoda ich ciała i skóry i do nich należę ja. No ale oczywiście są piękne tatuaże, nie wątpię, i takowe też potrafię odnaleźć i podziwiać, a teraz okazuje się, że jest szansa na to, żeby przyszedł nowy sposób tatuowania. Naukowcy z Uniwersytetu Colorado w Boulder opracowali przełomową technologię o nazwie Phototat. Pozwala ona na tworzenie tatuaży, które pod wpływem odpowiedniego światła stają się wielokolorowe, a na żądanie mogą niemal całkowicie zniknąć bez użycia bolesnego lasera.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Mówią, że fortuna kołem się toczy, a z nową zdrapką wręcz wiruje.
6: A, ktoś tu drapnął wygraną.
5: Tak, i teraz wiruje ze szczęścia.
7: O, wiruj ze szczęścia i ty. Nowa zdrapka wirująca fortuna już w punktach Lotto. Do wygrania nawet 507 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: To jest program Po Godzinach. Powoli zbliżamy się do 21:00. Wówczas zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Wszystko jest już niczym.
2: Radio Impuls.
3: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowie. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.
0: Jest czwartek, 15 października i minęła godzina 21. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
6: To, co może pomóc Rosji w prowadzeniu wojny, nie będzie akceptowane przez Europę. Takie słowa premier Donald Tusk skierował bezpośrednio do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Padły one podczas pierwszego dnia szczytu Rady Europejskiej w Brukseli. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Michał Radkowski. Dobry wieczór. Co jeszcze usłyszał ukraiński przywódca od szefa rządu?
7: To spotkanie odbyło się w 4 oczy. Tylko pierwsze 3 minuty były otwarte dla dziennikarzy. Padły więc głównie kurtuazyjne zdania o bezwzględnym wspieraniu Ukrainy przez Unię, to ze strony Donalda Tuska, i wielkie wdzięczności za pomoc, to mówił Wołodymyr Zełenski. Polski premier podkreślił, że nie ma żadnego powodu, dla którego Unia miałaby osłabić sankcje wobec Rosji. Dodał, że po dzisiejszych rozmowach z liderami państw unijnych może zagwarantować Ukrainie, że nie będzie zgody 27 na finansowanie rosyjskiej machiny wojennej. To było czytelne nawiązanie do ostatniego porozumienia Trumpa z Putinem w sprawie dostaw oleju napędowego z Rosji do USA. Wołodymyr Zełenski kilkakrotnie dziękował za pomoc i Polsce, i Tuskowi, i całej Europie. Bruksela, Michał Radkowski.
6: Dopiero w najbliższy poniedziałek do stacjonarnej nauki wrócą uczniowie z gminy Wyszków, gdzie tydzień temu 15-latek śmiertelnie zaatakował nożem woźną w szkole podstawowej w miejscowości Leszczydół-Nowiny. 37-letnia woźna zginęła, dwie inne osoby zostały ranne. Od tamtej pory uczniowie kształcą się w trybie zdalnym. 15-letni nożownik decyzją sądu został umieszczony w schronisku dla nieletnich. Szef prywatnego ZOO w Łącznej, Marcin Nowaczyk, jest już na wolności. Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. Przypomnijmy, gospodarz ogrodu jest podejrzany o znęcanie się nad zwierzętami. Chodzi m.in. o brak odpowiednich warunków i opieki medycznej, co miało doprowadzić do ich śmierci. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Jego zwolennicy cały czas protestują przed ZOO i utrudniają służbom ewakuację zwierząt.
0: Zapraszam na wydłużoną prognozę dla Puław i okolicy. Sprawdzamy, jak wyglądać będzie noc i jutrzejsze przedpołudnie oraz lekko popołudnie. No więc w nocy niestety jeszcze przez jakiś czas trochę popada nam deszcz, ale niezbyt długo. W drugiej części już spokojniej, już bez opadów, z temperaturą minimalną do 5 stopni nad ranem. Zachmurzenie umiarkowane. Jutrzejszy dzień rozpocznie się już bez opadów. W ciągu dnia także dalej zachmurzenie umiarkowane, a temperatura jutro maksymalnie do 13, może nawet 14 stopni, po południu nawet więcej promieni słonecznych. Ciśnienie zbliżone do dzisiejszego. To jest program Po Godzinach. Już teraz przed nami muzyka wybrana specjalnie dla Ciebie, a o 21:45 zapraszam na przegląd wiadomości z dziś. Do 22:00 natomiast witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
2: Radio Impuls.

0: Rádio Impuls.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
9: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
10: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radiu Impuls czas na podsumowanie czwartkowych wiadomości. Puławska policja wyjaśnia okoliczności groźnego zdarzenia drogowego, do jakiego doszło we wtorkowe popołudnie na trasie S12 w rejonie Olempina. Dostawczy Mercedes zderzył się tam z ciężarówką, a następnie dachował. Według wstępnych ustaleń kierowca Mercedesa próbował wjechać przed ciężarówkę na zwężeniu jezdni i stracił panowanie nad pojazdem. Zarówno kierowca, jak i pasażer potrzebowali pomocy medycznej. Natomiast w gminie Markuszów pojawi się nowa pomoc w ratowaniu życia dostępna przez całą dobę. Przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaleniu zostanie zamontowany defibrylator AED. Zakup urządzenia będzie możliwy dzięki 10 tysiącom złotych dofinansowania z programu Lubelska Moc Małych Społeczności 2026. Strażacy planują też szkolenie dla mieszkańców z zakresu pierwszej pomocy, resuscytacji i obsługi defibrylatora. Termin montażu i szkolenia zostanie podany wkrótce. Tymczasem policjanci z komendy w Rykach przypominają, by nie tracić czujności w internecie. Zgłosiła się do nich 30-latka, która straciła blisko 100 tysięcy złotych po tym, jak uwierzyła oszustom podszywającym się pod gwiazdę muzyki rozrywkowej. Kobieta przez ponad miesiąc wpłacała pieniądze na wskazane konto, sądząc, że w zamian otrzyma paczkę z 10 milionami dolarów i cenną biżuterią. Mundurowi przypominają, że złodzieje wyłudzający pieniądze często korzystają z wizerunków rozpoznawalnych osób. W podsumowaniu wiadomości Radia Impuls czas na temat historii naszego regionu. Dziś trudno wyobrazić sobie szkołę bez elektronicznych dzienników, komputerów czy tablic interaktywnych. A jak wyglądała nauka ponad 100 lat temu? Z okazji obchodzonego 14 października Dnia Edukacji Narodowej zaglądamy do dawnych szkolnych dokumentów, które pozwalają odtworzyć codzienność uczniów z naszego regionu. Takie materiały można znaleźć w lubelskiej bazie uczniów, którą tworzą członkowie Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego. Nasza reporterka spotkała się natomiast z historykiem Jackiem Chojnowskim, który opowiedział o edukacji w okolicy Puław.
1: Ciekawym źródłem, chociaż takim mało powiedzmy znanym jeszcze do tej pory, są tak naprawdę dokumenty dotyczące naszej edukacji. Okazuje się, że z czasów XIX wieku, czy jeszcze z początku XX, istnieją różne materiały, które powiedzą nam troszkę na temat szkoły, do której nasi przodkowie mogli chodzić, i są to

0: mógł posłać takie dziecko do szkoły i ono uczyło się między innymi czytać, pisać, liczyć. Tam były cztery działania, czyli dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Była też religia, nauka moralności, czyli jak się zachowywać w społeczeństwie. Była też historia święta, czyli historia biblijna, geografia. Więc sporo przedmiotów, których dzieci mogły się nauczyć całkowicie dobrowolnie, jeśli rodzic wyraził taką, powiedzmy, zgodę wysłać dziecko do szkoły. I takie szkoły elementarne, te szkoły podstawowe funkcjonowały właśnie w całym zaborze rosyjskim i okazuje się, że tutaj na naszym terenie też one funkcjonowały. Były w Włosowicach, w Końskowoli. W Końskowoli była jeszcze taka specyficzna sytuacja, że funkcjonowała jeszcze szkoła rzemieślniczo-niedzielna. To był odpowiednik dzisiejszego jakby technikum. Tam się można było wyuczyć na przykład na szewca, na konkretny po prostu zawód. No i z tych wszystkich lat szkolnych zachowały się właśnie akta szkolne i ja, działając w Lubelskim Towarzystwie Genealogicznym, mamy taki projekt, który zajmuje się opracowywaniem takich materiałów szkolnych. My czytamy właśnie te listy uczniów i tworzymy taką bazę danych, która jest ogólnie dostępna w internecie. Jeśli Państwo wejdziecie sobie na stronę Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego w internecie, mamy zakładkę bazy, tam jest jeszcze druga zakładka Lubelscy Uczniowie i tam są opracowane przez nas materiały dotyczące kilku szkół działających na Lubelszczyźnie. Oczywiście ich było kilkadziesiąt, jak nie setka, ale prace cały czas trwają. Do tej pory opracowaliśmy kilka takich szkół. Mi się udało opracować właśnie Końskowolę, zarówno szkołę elementarną, jak i szkołę rzemieślniczo-niedzielną, szkołę elementarną we Włostowicach, w Michowie, w Markuszowie, w Klementowicach. No, plan jest taki, żeby opracować wszystkie na Lubelszczyźnie, tylko wiadomo, jest to zależne od naszego czasu i chęci. Taką ciekawostką zachowaną na przykład dla szkoły elementarnej we Włostowicach jest na przykład taka lista. Jak mówiłem, szkoła była dobrowolna, ale nauczyciel szkoły we Włostowicach sporządził listę uczniów, którzy potencjalnie mogą chodzić na zajęcia, ale, jak cytuję, przez niedbalstwo rodziców ich nie posyłają. I są wymienione nazwiska rodziców z ilością dzieci. Jeśli dobrze ich naliczę, to było ponad 80 dzieci, którzy po prostu nie byli posyłani do szkoły. Możemy zadać sobie pytanie, dlaczego? Jeśli prześledzi się dokładnie te listy uczniów, to wychodzi na to, że dziecko chodziło tak wybiórczo. Albo w pierwszym kwartale, drugim, który był na jesieni i zimą, a już w trzecim kwartale, który był wiosną, już na przykład nie. I o co chodzi? To były przeważnie dzieci z wiejskich rodzin, które tak naprawdę musiały też pomagać swoim rodzicom w gospodarstwie. Więc na przykład rodzic kazał pracować swojemu dziecku, no i przez to nie mogło chodzić do szkoły. Właśnie bardzo często w takich listach mamy nawet powody, dlaczego dziecko nie chodziło. Albo przez prace gospodarcze, albo przez ubóstwo, bo nie miało odzienia, albo obuwia, albo że musiało się opiekować młodszym rodzeństwem. Więc tutaj mamy też przedstawioną jakby taką codzienność funkcjonowania naszych najmłodszych dzieci, prawda? Co oni takiego musieli robić poza szkołą.
1: A były jakieś w ogóle kary? Jak na przykład dziecko zaczęło chodzić do szkoły, a później opuszczało zajęcia, to były jakieś konsekwencje?
0: W ogóle nie było konsekwencji. To była szkoła dobrowolna. Jeśli się chodziło, to się chodziło. Jeśli nie, no to nie wyciągano z tego żadnych konsekwencji.
2: A jeśli chodzi o samą klasę, jak one duże mogły być? Czy brano wszystkich? Czy były jeszcze jakieś podziały? Co możemy się w ogóle dowiedzieć o tych dawnych szkołach?
0: Dobre pytanie. Jeśli chodzi o ilość. Ilość była różna, w zależności, powiedzmy, od miejscowości, miasta. Na przykład, jeśli chodzi o Końskowolę, to w jednym roku szkolnym było to ponad 100 uczniów. Zdarzały się właśnie takie liczby. Mogły uczęszczać zarówno dziewczynki, jak i chłopcy, więc tu nie było po prostu dyskwalifikacji ze względu na płeć. Mogli też chodzić Żydzi. Jeśli chodzi natomiast o podział, to takowy podział też był wprowadzany, bo, powiedzmy, to były dzieci w różnym wieku. Były od, powiedzmy, 5 roku życia, nawet do 15, więc ta dysproporcja wiekowa była ogromna. Więc niektóre dziecko już mogło coś umieć, niektóre już nie. I na przykład, jeśli chodzi o czytanie, to dzielono na kilka oddziałów tak zwanych, czyli powiedzmy rozpoczynający, który uczył się po prostu czytać i powiedzmy oddział drugi, który już był wprawiony i już czytał trudniejsze, gotowe teksty. Największy podział był z kolei przy arytmetyce, czyli matematyce dzisiejszej, bo przeważnie dzielono to na 4, nawet 5 oddziałów i na przykład pierwszy, taki początkujący, uczył się pisać cyfry od 1 do 9, kolejny od 10 do setki, kolejny, powiedzmy, od setki do 1000, a już taki najbardziej zaawansowany już do

0: 100 tysięcy nawet. Mhm. I podczas tej matematyki, arytmetyki ówczesnej, uczono nie tylko jak zapisywać dane liczby, ale także czterech podstawowych działań, czyli dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Więc tabliczka mnożenia już była w tamtych czasach.
1: A czy łatwo było w ogóle znaleźć na tych terenach nauczycieli? No bo wiemy, że uczniów było na pewno dużo, zwłaszcza, że wtedy rodziny były wielodzietne. A nauczyciele?
0: Z nauczycielami był właśnie największy problem, bo był ich niedobór. Taką, powiedzmy, liczną szkołę, liczącą kilkadziesiąt osób, najczęściej musiał uczyć jeden nauczyciel. I tak to było właśnie we Włostowicach i w Końsko-Woli. Natomiast w ułatwieniu, powiedzmy, przyswajaniu materiału pomagał tak zwany system Lancastra. To była taka metoda, która polegała na tym, że dzieci wzajemnie uczą się. Czyli, powiedzmy, starsi uczą młodszych, dzięki czemu ten nauczyciel miał, powiedzmy, był troszkę odciążony, powiedzmy, od tych obowiązków. Więc dziecko uczyło drugie dziecko.
2: W materiałach zebranych przez lubelskich historyków, oprócz dokumentów mówiących nam o uczniach, znajdziemy także te pokazujące, jak wyglądały niektóre placówki.
0: Zachowała się rycina, na której jest przedstawiony budynek szkolny. Co ciekawe, w ogóle szkoła w Końsko-Woli została założona w 1821 roku, elementarna, jeszcze z inicjatywy Izabeli Czartoryskiej. Problem pojawił się wraz z likwidacją klucza dóbr czartoryskich po powstaniu listopadowym, kiedy zostały one zarekwirowane właśnie przez władze rosyjskie, co skutkowało tym, że już rodzina Czartoryskich nie mogła jakby finansować tej szkoły, która wcześniej była finansowana. Pojawił się problem, z czego będzie opłacana szkoła, zwłaszcza, że pierwotnie ona znajdowała się w wynajmowanym budynku. Czynsz był zbyt wysoki, dlatego mieszkańcy postanowili zbudować własną szkołę, własny budynek drewniany, który w 1836 został wystawiony, zachowała się rycina i możemy zobaczyć, jak wyglądało wnętrze tego budynku. Znajdowała się tam jedna wielka sala, w której uczyli się chłopcy. Było też biurko dla nauczyciela. Była osobna sala, w której uczyły się dziewczynki, ale było także mieszkanie danego nauczyciela, który nie tylko uczył w tej szkole, ale też mieszkał. Miał tam swoją sypialnię, swoją kuchnię, ogrzewaną właśnie piecem. No i był też dostawiony drugi budynek do tej szkoły, w którym mieściła się toaleta. Zarówno dla dziewczynek osobno, jak i dla chłopców. To było wszystko sfinansowane przez mieszkańców Końsko-Woli i też okolic. Zachowała się nawet lista, kto ile pieniędzy wyłożył, więc jesteśmy nawet w stanie powiedzieć, ile nasz przodek, powiedzmy, dał na zbudowanie tej właśnie szkoły.
2: I na tym kończymy dzisiejsze podsumowanie. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
5: Na zegarach wybiła godzina 22. Zapraszam na ostatnie już dziś wydanie wiadomości.
6: Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Nie ma zagrożenia na terenie Polski. Brzmi najnowszy komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Przed 19 do mieszkańców Lubelszczyzny wysłano alerty ostrzegające przed atakiem. Wojsko poderwało myśliwce. Ukraina przekazała w końcu Polsce mężczyznę zatrzymanego ponad pół roku temu we Lwowie pod zarzutem gigantycznych oszustw. Bronisław D. był od 9 lat ścigany czerwoną notą Interpolu za oszustwa na kwotę 120 milionów euro. Strona ukraińska, nie podając przyczyn, pod koniec września wstrzymała jego tradycję. O tym, co było powodem zwłoki, Krzysztof Zasada.
7: Oficjalnie nikt tego nie podaje. Wygląda jednak na to, że wszystko wiązało się z problemami technicznymi czy logistycznymi. Polskie służby były zaniepokojone przebiegiem procesu ekstradycyjnego, który rozpoczął się w lutym. Mimo zgody Kijowa na wydanie podejrzanego Polsce i aresztowanie go, lwowski sąd dwukrotnie wypuścił Bronisława D. na wolność. Ostatecznie kilka dni temu został przekazany polskiej policji i przetransportowany do zakładu karnego w Rzeszowie. Ma tam do odsiadki 4 lata więzienia za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Dodatkowo jest podejrzany o kierowanie grupą, która na szeroką skalę dopuszczała się oszustw finansowych i prania pieniędzy.
6: Od jutra na ulicach wokół stołecznej Starówki ruch samochodów będzie ograniczony. Po raz pierwszy w najbliższy weekend, ale nowa organizacja będzie obowiązywać w każdy kolejny. Chodzi o ulicę Senatorską, Podwale, Kilińskiego i Długą. Szczecińscy studenci chcą tańszych stołówek. Jak mówią, ceny w bistrach na uczelnianych wydziałach są zbyt wysokie. Wielu z nich łączy studia z pracą i na gotowanie codziennych posiłków brakuje im czasu.
8: Najwygodniej by było po prostu pójść do stołówki jakiejś na uczelni, a na wielu wydziałach i uczelniach albo te stołówki są prywatnymi bistrami, gdzie posiłek kosztuje po 25-30 zł, a na innych uczelniach czy wydziałach w ogóle nie ma tych stołówek, to są tylko automaty, nie wiem, z energetykami i batonikami.
9: Gdzie masz najbliższy jakiś punkt?
10: Bufet prywatny w cenach typowo rynkowych, albo trzeba gotować na własną rękę, tylko wiadomo, w sytuacji, w której musimy pracować, studiować, nie zawsze mamy czas.
11: Od tygodnia mamy taki punkt gastronomiczny a la bufet u nas na Akademii, gdzie prostą kanapkę można kupić za 16 zł.
5: Zapraszam na wydłużoną prognozę dla Puław i okolicy. Sprawdzamy, jak wyglądać będzie noc i jutrzejsze przedpołudnie oraz lekko popołudnie. No więc w nocy niestety jeszcze przez jakiś czas trochę popada nam deszcz, ale niezbyt długo. W drugiej części już spokojniej, już bez opadów, z temperaturą minimalną do 5 stopni nad ranem. Zachmurzenie umiarkowane. Jutrzejszy dzień rozpocznie się już bez opadów. W ciągu dnia także dalej zachmurzenie umiarkowane, a temperatura jutro maksymalnie do 13, może nawet 14 stopni, po południu nawet więcej promieni słonecznych. Ciśnienie zbliżone do dzisiejszego. Kończy się nasze spotkanie po godzinach. Za uwagę dziękuję, Wojtek Bednarczyk. Życzę Wam spokojnej nocy. Ściskam i pryskam. Do usłyszenia jutro o godzinie 17.

0: Reklama.
1: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiciu,
3: a?
2: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
0: Po reklamie.
9: Słuchasz Radia Impuls.